spojrzeć w twarz, swój poczuć rytm. Teraz wiem, że mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię.

Nie dym, smog, smród, deszcz i piskopo. Sportowe samochody robią, a ja obok. Ja tylko się przyglądam, ja tylko wizytowo. A tu powietrze dość kujące. Zakładam ciemne okulary, żeby widzieć ostro.

bracia z drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest ubaw. Będę almodowarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki, a do nich epileptic dance jak Ian Curtis.

ekran światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać. No Kerbil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce. Ktoś pruje się, bo DJ gra nonsense, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę,

0: Gęsto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Magdalena Lipoż.
2: Beata Chomontowska.
1: Bardzo mi miło, że możemy na chwilkę się spotkać podczas wakacji latem i to w pięknym miejscu, jakim jest Hotel Bristol. Trwa jubileusz, 125 lat od momentu inauguracji tego miejsca i ciekawie zaplanowane obchody, które już są w toku. Miała miejsce premiera tortu, którego receptura powstała też w taki specjalny sposób. Wiem, że Jakub Józef Orliński brał udział w tym procesie i z jego udziałem też odbyła się ta pierwsza degustacja. Powiedzmy słówko o tym, jak wyglądają te obchody.
3: Tak, to bardzo, bardzo intensywny rok dla nas. Zaczęliśmy już w zasadzie od stycznia świętowanie tego jubileuszu i co miesiąc odbywają się jakieś aktywacje, w które włączamy zarówno gości hotelowych, ale też warszawiaków. I tak jak wspomniałaś, premiera tortu to taka ostatnia aktywacja, która, przyznam szczerze, była mocno wyczekiwana zarówno przez zespół naszego hotelu, jak i warszawiaków, bo trzymaliśmy w tajemnicy, kto będzie tym ambasadorem. Nie jest to oczywista współpraca, bo wydawałoby się, że Jakub ma niewiele wspólnego z kulinariami. Okazało się, że komponowanie smaków ma coś wspólnego ze światem muzyki. Sporo jeszcze przed nami. Rozpoczęliśmy właśnie spacery dla warszawiaków. Też jeden z projektów, który niezwykle nas cieszy, bo pozwala mieszkańcom tego miasta, którzy na co dzień może nie mają tej okazji czy sposobności, zobaczyć wnętrza, zakamarki historyczne, hotelu, który jest ikoną stolicy, tak? I dla wielu warszawiaków po prostu wiąże się z wieloma historiami rodzinnymi i wspomnieniami.
1: Tak sobie wyobrażam, że być może smaki dawnej Warszawy też pojawiają się podczas spacerów, na które chcemy Was zaprosić. Prowadzi Beata Chomontowska, z którą też mam przyjemność rozmawiać. Autorka książek, publikacji poświęconych Warszawie. Bardzo jestem ciekawa, na ile ta historia hotelu Bristol panią zafascynowała?
2: Bardzo mnie zafascynowała. Ja jestem warszawianką z wyboru, a krakowianką z pochodzenia, więc Hotel Bristol był dla mnie zawsze takim jednym z symboli Warszawy, takiej Warszawy wspaniałej, zwłaszcza dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa jest też miastem, w którym, jak wiemy, niewiele ocalało z tej dawnej świetności. Akurat przy krakowskim przedmieściu ta świetność była widoczna i jest też takim symbolem, jak u Coco Chanel, nie tyle mód, które przemijają, ale takiej klasy i stylu, który pozostaje, więc było czymś naprawdę fascynującym wgłębiać się w historię tego budynku. Jest nadal, bo przygotowuje się do kolejnych spacerów.
1: Bo wyobrażam sobie też, że ta historia wciąż się wzbogaca, być może kolejne wątki. Czy to jest tak, że wciąż zdarzają się jakieś odkrycia dotyczące historii Bristolu?
2: Tak, tak, oczywiście ona się cały czas pisze, bo wciąż też kolejni goście tam przybywają i też takim żywym archiwum są pracownicy, z którymi miałam okazję rozmawiać, przygotowując się do spacerów. To są osoby, które przybywają na co dzień w tym miejscu, mają styczność z gośćmi, znają na wylot też sam budynek, więc dopisują tę pamięć, która została w archiwach.
1: A to jestem bardzo ciekawa takiego pracownika, czy pracownicy byłego lub byłej, który najdłużej pracował w hotelu Bristol, wiemy na przykład, czy jest taka osoba, która zaczęła pracę w jakimś konkretnym roku?
3: Tak, mamy taką silną grupę, silną reprezentację osób, które pracują w hotelu Bristol od 93 roku, czyli mówimy o takim ponownym otwarciu hotelu Bristol po kilkunastoletnim remoncie i tutaj silna reprezentacja w dziale concierge, trzech naszych concierge właśnie od tego momentu tworzy historię hotelu Bristol. Jeden kolega z działu technicznego, który zna wszystkie zakamarki i nie ma przed nim żadnych tajemnic. No i dla nas to są nie tylko twarze tego hotelu, ale przede wszystkim oni tworzą, szczególnie z perspektywy gości, wyjątkowość tego miejsca. Już wiele różnych historii, które się zadziało po drodze, od poszukiwania korzeni rodzinnych, bo tutaj jeden z naszych konsjerży ma takie doświadczenie i pomógł jednemu z naszych gości znaleźć rodzinny grób gdzieś na terenie Polski. To ich zaangażowanie i osobiste historie, myślę, że to byłby temat na niejedną ciekawą książkę.
1: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: No przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
9: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
10: i Klemens prawy
9: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Castorama. Teoria.
15: I praktyka.
14: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Zestaw się.
1: Na Radio Chill Out.
0: Chili Z. Pogoda.
1: No dobrze, to patrzymy sobie, co tam słychać w tej pogodzie. 17 stopni w Warszawie, 15 w Lublinie, 16 w Krakowie. Katowice mi uciekły, 14. 15 we Wrocławiu, 18 w Szczecinie, 17 w Koszalinie, 15 w Trójmieście i w Olsztynie, w Białymstoku 14 i w Lublinie, nie wiem czy mówiłam, ale 15 teraz.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze. Mamy poniedziałek, ostatni dzień sierpnia. Imieniny Bogdana, Rajmunda i Izabeli. Dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności, a ja zapraszam wolna i solidarna do 10 po weekendzie, który był fenomenalny od początku do końca i mam nadzieję, że tak samo było u Was. Cześć!
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: powiedzieć, że ładne to było. Dosyć. 7 minut po godzinie 7. Nie wiem, jak tam u was jesteście. Trudno było dzisiaj bardzo wstawać z łóżka. I nawet łażący po mnie pies, który już ewidentnie czuł, że to jest ten czas, żeby zejść na dół, po prostu nie był w stanie mnie ocknąć. No ale jestem. Jestem i w dodatku jestem na czas. Bycie na czas jest bardzo ważne. Opowiem wam trochę o tym, co się wczoraj wydarzyło, ale za chwilę muszę się obudzić porządnie. To jest nowy tydzień, ale też przypominam, bąbelki wracają do szkół. W związku z tym zeszyty, okładki, książki, plany zajęć. Ten tydzień będzie dosyć intensywny, myślę, dla wszystkich osób rodzicielskich. No i tak to jest z tym wrześniem. Nie wiem, kiedy uciekł sierpień, a już wrzesień. Dzisiaj zajmiemy się trochę muzyką, trochę dobrą literaturą, trochę antropologią. Szczegóły za chwilę. Dobrze, że jesteście.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: 16 minut po godzinie 7 słuchacie Czyni Z. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Bardzo jestem z Was dumna, że wracacie z treningów, bo to wymaga ogromnej determinacji po prostu wstać tak rano. To się za chwilę skończy, Jacku. Przypominam, dwie córki czekają na dowózki. Wiem, że poranki są trudne. Te pod koniec sierpnia mają w sobie jeszcze coś szczególnego. To jest moment, w którym człowiek budzi się i orientuje, że lato właśnie kończy działalność ochronną. Przed nami wrzesień i coroczna intensyfikacja. Dla tych, którzy wiedzą, o czym mówię, nagle wszystko jest od września. Od września wracamy, ruszamy, nadrabiamy, wozimy różne spotkania, nowe sezony, projekty, szkoły, stare zobowiązania, wszystkie maile, które tydzień temu kończyły się niewinnym. Wrócimy do tego po wakacjach. Oto jest taki mocny, duży, dobry wdech. Wrzesień jest trochę jak poniedziałek, któremu dano większą liczbę dni, z tą różnicą, że ma lepsze światło i zdecydowanie lepszą ofertę kulturalną, o czym za chwilę. Dlatego dzisiaj jeszcze korzystajmy z ostatniego dnia sierpnia bez wielkich postanowień, bez optymalizacji. Uwaga, to jest trudny wyraz, nauczyłam się tego wyrazu w radiu. Optymalizacja. Do dzisiaj nie wiem, co to znaczy. Bez robienia z własnego życia projektu do zarządzania, bo to jest podstawa, po prostu żaden projekt. Jutro zaczyna się wrzesień, z pewnością on sam nas znajdzie i w tej sprawie trzymam za Was z całego serca mocno kciuki.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: No tak chciałam, żeby do ostatniej nutki. Bardzo to ładny utwór jest. Pieśń ładna. 22 minuty po siódmej. W audycji porannej należy mówić, która jest godzina, bo wszyscy bardzo szanują wtedy czas. Ja nie mam zegarka, ale... Znaczy, mam dużo zegarków w domu, ale ich nie noszę, bo one mnie rozstrajają. Ale mam zegar przed oczami, więc będę wam mówiła, jaki to czas. To był utwór o życzliwości. Niewielkie gesty, nie deklaracja, że trzeba być dla siebie nie wiadomo jak dobrym. Zwykła, codzienna życzliwość. Taka, która czasem polega na tym, żeby nie powiedzieć wszystkiego, co nam przyszło do głowy, nie zakładać od razu złych intencji, nie traktować cudzej pomyłki jak zamachu na własny porządek świata. Dużo energii dzisiaj, pomyślałam sobie, stawiamy i wkładamy w stawianie granic, bronienie racji i formułowanie opinii, a znacznie mniej w prostą próbę pomyślenia, może nie wiem wszystkiego. No bo przecież zawsze to powtarzam, że nie wiemy, z czym ktoś rano wstał, jaką wiadomość przeczytał 5 minut temu, dokąd biegnie, czego się boi i co próbuje właśnie jakoś dźwignąć. Więc życzliwość nie wymaga, żebyśmy wszystkich lubili, nie wymaga nawet, żebyśmy wszystkich rozumieli. Wymaga tylko, żebyśmy sobie nie dokładali wzajemnie. I to jest, o, poranna myśl taka wzniosła, patetyczna. Boję się, że dzisiaj, po wczorajszych koncertach, nie jednym, a dwóch, z rzędu, z przerwą godzinną Leszka Możdżera, jednak unoszę się nieco nad ziemią. Więc jeśli ktoś miałby życzenie sprowadzić mnie na ziemię i powiedzieć: hej, schodź na ziemię, to bardzo, bardzo proszę. Ja wtedy wezmę to pod uwagę.
1: Nastaw się na letni chillout. Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.

7.42 na zegarze. No dobrze, to teraz będzie o tym, co było wczoraj. Poszłam na koncert Możdżer gra Chopina. No i to, co się wczoraj wydarzyło, trudno powiedzieć. Ja sobie nawet zanotowałam, że mam wrażenie, że wszyscy w którymś momencie znaleźli się nad ziemią i cała dzisiaj jestem w muzyce skąpana, wypłakana, wywrócona na drugą stronę. Ludzie, przecież no, tego się po prostu... Tego się nie da opowiedzieć. To trzeba czuć, poczuć, wyczuć, uczuć. To są takie subtelności, mikrowstrząsy, takie ukłucia, a potem fala jakaś taka. I to przyszło zewsząd i nie było środka, zewnętrza, wnętrza. Wszystko było całością. Ja też byłam i jestem dalej, bo stało się wczoraj wszystko. Nie wiem, dokąd poleciałam. Może byłam we wszystkich miejscach, które w życiu odwiedziłam, a może właśnie we wszystkich, których jeszcze nie widziałam. Leszek Możdżer na żywo to jest przeżycie totalne. Ja naprawdę byłam na wielu, wielu koncertach Leszka, ale ten wczorajszy był zupełnie wyjątkowy i ustaliliśmy to między sobą, że jemu też to się wydarzyło. To znaczy, że

0: czułam, że to się wydarzyło mnie i ludziom obok, i jemu też to się wydarzyło. W związku z tym zacieram ręce, bo dzisiaj koncert w Oświęcimiu. Jeżeli ktoś chciałby pod Czerską podstawić autokar i chcielibyście zaznać tego, co ja wczoraj, to Oświęcim dzisiaj. I warto sobie sprawdzać. I też w październiku Możdżer znowu w Nowej Miodowej, więc warto sobie te zajętości poplanować tak, żeby trochę polatać bez obowiązań i unieść się wysoko. To było coś niesamowitego. Były dwa koncerty, pierwszy o 17, drugi o 20. No, po pierwszym trudno było nie zdecydować się na jeszcze. Człowiek składa się bardzo często z deficytów. W związku z tym to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Jeżeli jesteście w okolicach Oświęcimia, to idźcie dzisiaj. A jeżeli chcecie poczekać na październik i Warszawę, no to też. Przecież nie będę mówiła, że warto. Warto najbardziej na świecie.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Słuchacie, czyli za 7.53 na zegarze. Po raz pierwszy chyba od wielu, wielu lat nie zakończyłam sierpnia w Barcelonie. No nie wiem dlaczego, jakoś tak po prostu to się wszystko wydarzyło. No ale Fundacja Miro robi tam doskonałe różne wystawy. Opisywany jest ten budynek jako najlepszy budynek muzealny na świecie. Ale ja chcę powiedzieć, że ja nie jestem obiektywna co do Barcelony. Dlatego, że mam do tego miejsca pewnego rodzaju słabość. To się zmienia, bo ta nasza relacja i ten związek przechodzi burze, kryzysy, ale jednak wracamy do siebie, jak to w trwałych relacjach bywa. To, co teraz się dzieje w fundacji w Barcelonie, to jest po raz kolejny spotkanie ze sztuką wideo, no i dużo tego wideo artu, ale też wystawa rzeźb i instalacji do 13 września, więc jakby tak się człowiek rozpędził, może jeszcze zobaczyć. Są ekspozycje Bimbo i Długie dni, krótkie noce, więc bardzo polecam, bo to jest takie wyjątkowe miejsce zupełnie i każdy ma takie swoje miejsca na ziemi, które są dla niego ważne, a dla mnie z całą pewnością ten biały budynek, który spogląda czule na całą Barcelonę, przypomina mi taki cykl i serię wydawnictwa Claroscuro. Barcelona noir, Paryż noir, Berlin noir, wszystko to noir i wszystko to piękne, zupełnie piękne, więc polecam serdecznie, jak będziecie w Barcelonie, odwiedzić fundację, bo przepadniecie na dobre. Jak wejdziecie rano, to wyjdziecie na drugi dzień. Istnieje taka szansa, że się zakochacie.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jak jednym słowem określi Pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący.
9: przejmujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Po reklamie.

0: 10. Pogoda.
1: No to sobie pojeździmy po mapie. W Krakowie 19, w Warszawie 18, w Rzeszowie 19, w Częstochowie 18, w Poznaniu 17, w Koszalinie 18, 17 w Trójmieście i na Warmii. Na przykład w Ciechanowie też 17. O! To jeszcze ciepło jest. Nie musicie się tak ciepło ubierać bardzo.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Minęła ósma, oczywiście, że zapraszam. To jest ostatni dzień sierpnia. Słoneczko wstało o 5.54, a pójdzie spać o 19.31. To oznacza jedno, dni są coraz krótsze. Dzisiaj Dzień Solidarności i wolności. Każda jednostka ma znaczenie, każda osoba ma swoją rolę do odegrania, każda osoba robi różnicę. To jest zdanie na dzisiaj. Piękne, prawdziwe, potrzebne i ważne. Cześć.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Słuchacie, czyli za 13 minut po godzinie 8. Czekam na ten autobus do Oświęcimia, aż ktoś podstawi pod Czerską, bo dzisiaj może gra w Oświęcimiu. Ja naprawdę pojadę. Bardzo proszę, piszcie, skrzykujemy się i wyruszamy. Są takie spotkania z muzyką, które... To nie o to chodzi, że nam poprawiają humor. One robią coś znacznie ciekawszego, bo zdejmują z nas wszystko to, co mamy, co nam się nazbierało. Nie wiem, dlaczego dostaję dzisiaj wiadomości, że mam taki inny głos. Może... Jest tak z muzyką, że ona ma tę niezwykłą właściwość, że potrafi dotrzeć tam, gdzie słowa już nie przełażą, ale też do napięć, których nie umiemy nazwać, do złości, której nie wypada pokazać, do smutku, który przez cały dzień bardzo profesjonalnie skrywamy. I może to uwolnienie jest najistotniejsze, takie, przy którym można przestać się kontrolować, takie, które nas przenosi i nie wiadomo właściwie, gdzie jesteśmy, czy to jest Szkocja, czy to jest Andaluzja, czy to jest jakiś nieznany rejon zupełnie. Moja babcia zawsze powtarzała, że mówimy, że słuchamy muzyki, a przecież jest dokładnie odwrotnie. To muzyka słucha nas i wie, czego mamy za dużo i pomaga nam się tego pozbyć. Więc jeśli dzisiaj, to jest uwaga poranna coachini, niesiecie coś w sobie, może nie trzeba tego od razu rozumieć. Czasem warto zrobić głośniej na przykład i pomyśleć, że może by tak sobie z tych barków to delikatnie zdjąć i jakoś pójść z tym dalej. To jest jakiś pomysł, to jest jakaś opcja. Chciałam teraz wam coś ładnego zagrać, ale ponieważ nagle mi wyłączyło wszystkie ekrany i nie wiem, dlaczego to się stało, to postaram się to zrobić za moment, informując was jeszcze o tym, że jest 15 minut po godzinie 8. O, już się odpaliły. No to już.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: 22 minuty po godzinie 8. Słuchacie Chili Z. Za chwilę przeniesiemy się do Azji. Trochę tak jest z tą poezją azjatycką, że ona nie jest dla każdego. Zresztą w ogóle tak jest w życiu, że niektóre rzeczy są dla kogoś, a inne nie są. Ale zerkniemy w taką dawną poezję, która gdzieś może spowodować przez chwilę zagubienie się w meandrach literackich, ale po chwilę się odnaleziecie w tym na spokojnie. Teraz będzie taki utwór, który mi się kojarzy z warmią i kojarzy mi się z wanną i kojarzy mi się z moją przyjaciółką, bo z przyjaciółmi jest tak, że czasami trzeba ich składać w różnych okolicznościach, a ponieważ ja dorastałam nie tylko w Polsce, to mam takie poczucie, że właśnie taka otwartość, życzliwość, bycie z kimś, przy kimś, po przyjacielsku, że to jest jeszcze u nas jakieś takie nie do końca rozwinięte. No ale nic to. W każdym razie przypomina się wanna i warmia i śpiewanie tego przez moją przyjaciółkę na okrągło aż do po prostu znudzenia. Całe szczęście przepłakałyśmy ten epizod życiowy, tak to bywa z przyjaciółmi, i możemy już teraz słuchać tej piosenki z zupełnie innej perspektywy, z zupełnie inną percepcją. I bardzo proszę, to specjalnie dla Was już teraz.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
9: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
13: Ach, herbat, kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
12: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
13: Ojejciu, jakie to zaradne! W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
14: Zbieraj naklejki w wybranej formie, w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkę.
15: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Miała być Azja, ale nie będzie. Zmieniam zdanie. Zdanie zmienić zawsze można. Marcin Świetlicki, Chcenia. Przebrnąwszy wielu, którzy chcieli sprzedać, zebrać na fundusz, operacje, drobne na pociąg, papierosa, pokazać mi zestaw cudownych noży, spytać o godzinę, poprosić o zapałki, wychodzę na rynek. Tu chcą, bym wreszcie zechciał poczuć się obywatelem stolicy kulturalnej, europejskiej, oraz chcą, bym za darmo całkiem uczestniczył w koncercie w ramach telefonii i ubezpieczeń, abym poparł ich kandydata, a najlepiej wszystkich ich kandydatów, i chcą także, bym porozmawiał o rozwodzie. Nadszedł oto ten moment. A ponadto chcą, bym przysiadł się do nich, znów pada banalny

Czy jesteś dzisiaj przysiadalny? Dałbym wiele za to, by już mnie nie cytowano. Nie, to nie jest przyjemne, a nadto nie mam ani grosza, a oni pragną, aby im postawić. Więc po co tutaj lazłem? Normalnie, powoli zmierzam do pracy. Trzeba przejść przez morze chcenia, aby do pracy od niechcenia dotrzeć. Tam telefony, chciałbym reprezentował literatów wschodu. Wrócił, miał serce, oddzwonił, miał czas, sumienie, bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należy. Leżę, patrzę w podłogę i nie chcę.

0: nie ogarniam tych guzików w nowym studiu. Ciągle mi coś przeskakuje. Czy ono nie jest nowe, jest zastępcze. Z nowego zrobię wam zdjęcie i wrzucę, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Mroczny dyptyk Dylana Thomasa, prawdziwa historia i suknia. To jest propozycja dla tych, którzy szukają czegoś dobrego. Walijski poeta i pisarz, inspirował go lokalny folklor, Biblia, a czasem koncepcje Freuda. Zmarł w 1953 roku podczas podróży po Ameryce. Bob Dylan tak bardzo podziwiał Thomasa, że wykorzystał jego imię jako swój pseudonim artystyczny, który z czasem stał się jego formalnym nazwiskiem. I chcę powiedzieć, że jeżeli Dylana Thomasa nie znacie, to to jest tak, jakbyście byli dopiero przed posmakowaniem sernika baskijskiego. To znaczy wszystko najlepsze jest przed wami. Jest fenomenalne do czytania. Suknię można przeczytać online za darmo. Więc Mroczny dyptyk Dylana Thomasa poleca się w poniedziałek o 8:49. Można też uderzyć w te tony. Dlaczego nie? Przecież nic takiego się nie stanie.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Chill Z. Pogoda.
2: 21 stopni w tej chwili w Warszawie. 20. Gdzie ja poszłam? Dlaczego poszłam na południe Europy? 22 w Krakowie, 21 w Katowicach, 20 w Kaliszu, 21 w Łodzi, 20 w Poznaniu, w Koszalinie 19, w Trójmieście 19, 20 w Olsztynie i 24 stopnie pokazują teraz termometry w Lublinie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, 31 dzień sierpnia, poniedziałek. Imieniny Bogdana, Rajmunda i Izabeli. Koniec sierpnia, początek tygodnia. Dzisiaj Dzień Solidarności i Wolności, a ja niezmiennie jak Iwan Wyrypajew w iluzjach. Który mówi, musi istnieć jakaś stałość w tym niestałym wszechświecie. To oczywiście było o miłości, ale też ja tu jestem stale od poniedziałku do piątku o 9:00. To też jest trochę o miłości. Tak myślę.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 11 minut po godzinie 9. Obiecałam, że do Azji wrócimy, to wracamy. Może nie z jednym wierszem, bo jakoś... Bo tak, o. Ale z Yoko Ogawą w tłumaczeniu Anny Karpiuk. To jest zbiór opowiadań, druga wydana książka Ogawy w moim ulubionym wydawnictwie. Autorki ukochanego równania profesora, które uwielbiam. Ale tym razem nie jest to ciepła, kameralna opowieść, a wybebeszająca emocjonalnie jazda bez trzymanki. Przejmujące grozą opowiadania o tęsknocie, o zazdrości i o śmierci. 13 powiązanych ze sobą opowieści, które wciągają nas w spirale świata, z którego trudno uciec. Lubię bardzo zamknięte formy szkatułkowe literackie, bo one cały czas pilnują tej czujności, czy zauważysz, czy przeczytasz, czy znajdziesz ten element, który łączy tę historię. Historia, która zaczyna się niewinnie od słonecznego dnia i tortu z truskawkami, zabierze nas do pracownika letnika szyjącego torbę na ludzkie serce, do ogródka pełnego marchewek w kształcie ludzkich dłoni i do Muzeum Tortur. To jest powieść szkatułkowa, która zachwyca tym bardziej, im głębiej zaglądamy do tej misternej szkatuły, w której autorka układa swoje przerażająco piękne opowieści. Wystarczy tylko uchylić wieczko. Podobno potrafi pan zrobić każdą torebkę, czytamy. Kobieta zdjęła okulary przeciwsłoneczne i zastukała długimi paznokciami w stół. Oczywiście, aby zamaskować konsternację, rozłożyłem przed sobą szkicownik. Czyli potrzebuje pani torby do noszenia serca. Zgadza się. I to jest fragment fenomenalnej Yoko Ogawy, a książka już teraz do dostania w Chili.z. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Słuchacie, czyli za 20 minut po godzinie 9. No teraz będzie zaproszenie do kina. Julia Pirot, Piękno i Siła, czyli z Polski do Marsylii i z powrotem. W reżyserii Ewy Pytki film wchodzi na ekrany kin w całej Polsce. Co uwaga, w przypadku dokumentu nie jest takie oczywiste. Julia urodziła się na Lubelszczyźnie na początku XX wieku w biednej żydowskiej rodzinie. Jako młoda kobieta, szukając pracy, wyjechała do Warszawy. W 1934 roku wyemigrowała do Belgii, gdzie w tej Belgii wyszła za mąż za lewicowego działacza. Tam została dziennikarką, zainteresowała się fotografią. W 1940 roku po wkroczeniu Niemców do Belgii uciekła do południowej Francji, gdzie pracowała jako fotoreporterka, działając równocześnie we francuskim ruchu oporu. Fotografowała m.in. powstanie w Marsylii, pogrom w Kielcach, kongres intelektualistów dla pokoju we Wrocławiu. Zmarła w Warszawie w roku 2000. Światowa premiera tego filmu, przypominam, odbyła się 18 czerwca na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Mumbai. No i tam ten film bardzo mocno rezonował, ponieważ bohaterka, fotografka, to jest też osoba, która walczyła zawsze przez całe swoje życie z różnicami społecznymi, z niesprawiedliwością społeczną, z wykluczeniem. No a w Indiach wiemy, jakie społeczeństwo jest silnie kastowe, więc jej poglądy, jej idee bardzo rezonowały. Natomiast premiera we Francji wciąż pod znakiem zapytania, bo trzeba przyznać, że te najbardziej intensywne lata twórczości, pracy i społecznictwa przypadły właśnie na Francję. Po 40 latach zapomnienia wracamy z portretem tej wyjątkowej kobiety i myślę, że warto pójść do kina i ten film zobaczyć z całą pewnością.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: autopromocja.
1: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: różnych produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2,899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3,499. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Po reklamie.

0: for the music, there's the time, don't lose it. For the bass, move through it, with the rhythm, can't lose it.
1: Słuchacie, czyli Z, to skoro takie wesołe rozdawnictwo dzisiaj o poranku, to jeszcze może, jeżeli chodzi o Yoko Ogawę, ostatnie równanie profesora, jak przystało na wybitnego matematyka, profesor ma swoje dziwactwa. Pewnego dnia w progu jego domu pojawia się nowa gosposia z synem, od tej pory

0: człowiekiem, językiem, który pozwoli im zbudować namiastkę rodziny. Stają się matematyka i baseball, ale swoją relację będą musieli odbudowywać co 80 minut. To jest piękna historia o miłości, o spotkaniu, o człowieczeństwie, o tym, że ona nie ma wieku i nie ma też płci i nie ma też właściwie żadnych przeszkód, żeby tę miłość uprawiać. W związku z tym Yoko Ogawa już teraz, Anna Horikoshi przełożyła tę książkę w sposób fenomenalny i fantastyczny. I możecie już teraz dostać magdalena.kasperowicz@gz.pl.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: 9:48. Cześć.
1: No cześć. A co tak śmiesznie?
0: No a co tak zniszczyłeś naszą relację jednym zdaniem? Można tak człowieka zniszczyć,
1: a
0: powiedz mi.
1: Chcesz, żebym publicznie powiedział,
0: no, jak masz
1: czego
0: jaja,
1: to
0: powiesz, no. A jak nie masz, to nie powiesz, to ty się zastanów. O, to... Nie mam nic przeciwko, żebyś ujawnił.
1: Tak pogrywasz... No dobrze, to zaryzykuję dzisiaj. No dobrze, już szukałem odpowiednich słów, żadne nie byłoby odpowiednie na antenę. Dzień dobry Państwu.
0: Proszę Państwa, to jest Bartek Winczewski, z którym my mamy relację dosyć osobliwą, ale przyjemną, która dzisiaj została zaburzona.
1: Na moment.
0: Bo ja jestem niegrzeczną osobą.
1: A ja nie jestem pamiętliwy.
0: To dziękuję, że mi wybaczasz wszystkie moje przewinienia.
1: Wybaczam ci publicznie wszystkie twoje przewinienia. Wszystko gra między nami. Między nami spoko.
0: A co będzie po 10:00 między tobą a nimi?
1: A po 10:00 no będziemy troszeczkę ronić łzy nad mijającymi wakacjami mimo wszystko. Ja nie jestem z tych, którzy powtarzają, że to przecież dopiero koniec sierpnia, jeszcze cały wrzesień. Nie, dla mnie lato już się skończyło. Tak mniej więcej pod koniec czerwca. No przecież gwiazdka za chwilę.
0: Mój
1: syn wczoraj w samochodzie, on jest takim samochodowym DJ-em, no i tak między różnymi piosenkami nagle poleciało All I Want For Christmas Is You. Ja zrobiłem duże oczy, a on zrobił jeszcze większe na zasadzie, no co, przecież to już za chwilę, a ja bardzo lubię tę piosenkę.
0: Ale to syn ma poczucie humoru.
1: No ma.
0: Pozdrawiamy syna.
1: Pozdrawiamy.
0: Zostawiam Państwa drogich w bardzo dobrych rękach, które przyjechały prosto z siłowni, więc...
1: Nieprawda, zaspałem dzisiaj.
0: A zaburzyłeś to wszystko. Dlatego taki.
1: Ale za trening musiałem zapłacić.
0: Płaci się za grzechy. Bartek tak Winczewski, jest. Magda Kasparowicz, dzięki za dzisiaj. Cześć.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: reklama.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: To jest Radio Chillizet. Nastaw się na letni chill out.

0: Minęła 10:00 przy mikrofonie, czyli Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Oswajanie miasta, tak brzmi tegoroczne hasło Nocy Fotografii w Warszawie. Przed nami pokazy fotografii i wideo w przestrzeni Starego i Nowego Miasta. Pod gołym niebem spotkania z artystkami i artystami z Polski i z zagranicy i premiera towarzyszącego wystawie albumu Aleksander Minorski. Fotografia to interwencja. Ta wystawa wciąż do zobaczenia w Muzeum Warszawy. A my zapraszamy 4 września od 20 do 23. Wtedy w 6 lokalizacjach na Starówce i na Nowym Mieście odbywać się będą, no właśnie, plenerowe projekcje stanowiące najważniejszy element programu. Część pokazów jest przygotowana tak, żeby jak najlepiej wykorzystać architekturę i niepowtarzalny charakter staromiejskich przestrzeni. Zobaczymy m.in. 6 zwycięskich projektów konkursu fotograficznego Oswajania Miasta, organizowanego przez Centrum Fotografii i Muzeum Warszawy. Wszystko to już 4 września. My zapraszamy już teraz. Ten udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a program znajdziecie oczywiście na stronie muzeumwarszawy.pl. Warto zajrzeć, bo to jest bardzo bogaty program, w którym podejrzewam ci, którzy kochają fotografię, na pewno znajdą coś dla siebie. A teraz coś dla tych, którzy kochają teatr, a przede wszystkim takie chwile w teatrze, kiedy śmiejemy się. Po wakacjach wrócimy na teatralne widownie, no i być może teraz już warto zaplanować sobie jeden z jesiennych wieczorów w towarzystwie gwiazd sceny i dobrego humoru przede wszystkim, bo tym razem mowa o spektaklach sceny spektaklowe, które będzie można oglądać jesienią na scenie Relax. Dobrze się kłamie, wszyscy kłamią, czyli Pizza na wodę i Żona. To są te 3 tytuły, które już proponuje nam scena spektaklowa na wrzesień i październik. Wszystkie w doskonałej obsadzie, bo w tych sztukach grają m.in. Magdalena Lamparska, Olga Bołącz, Szymon Bobrowski, Katarzyna Kwiatkowska, Renata Dancewicz i Piotr Polk. Pierwszy spektakl Dobrze się kłamie już 20 września. I jeszcze zaproszenia do kina, podwójne, bezpłatne i to uwaga na spektakle, na seanse, które będzie można zobaczyć jeszcze w kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Przypomnijmy, że to kino wciąż jeszcze na was czeka, ze świetnym repertuarem również. W piątek, 4 września Marty Supreme, a 5 września Laputa, Podniebny Zamek w ramach cyklu Anima Fest Lato. Jeśli chcecie zgłosić się po podwójne zaproszenie, to bardzo proszę napiszcie na adres kultura@gz.pl.
0: Na którą masz jutro do szkoły, Magdo?
2: Na 8:30.
0: Na 8:30, ja jeszcze wcześniej, ja o 6:45 mam zbiórkę na obóz integracyjny.
2: Poważnie? Na boisku, przed szkołą?
0: Pod Stadionem Narodowym, na parkingu. No ciężkie czasy nadchodzą dla rodziców, młodzieży w wieku szkolnym, no ale jeszcze dziś przynajmniej cieszmy się latem i wakacjami. Magda Bauer, dziękuję. Słyszymy się o 11:00.
2: Dziękuję bardzo.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Zacznijmy od tego, że wszędzie dziś możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze na południowym wschodzie i wschodzie kraju. Możliwe także opady gradu, ale całkiem ciepło na południowym wschodzie, nawet do 30 stopni, w centrum 26, nad morzem 24. Mimo przelotnych opadów deszczu i burz, słońca też dziś nie zabraknie.

0: Lato w Chili Z.
1: Lato w Chili Z trwa 4 minuty po 10. Bartek Milczewski, dzień dobry. Zapraszam na 3 wspólne godziny. Anna of the North. Od niej już teraz zaczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie. Chili Z.
2: Nastaw się na letni chillout.

15 minut po 10. Mam nadzieję, że za wami udany weekend. Ten pan, który właśnie dla nas zaśpiewał, w weekend na przykład wziął ślub. Phineas, starszy brat Billie Eilish, bo o nim mowa, w sobotę w Kalifornii poślubił niejaką Klaudię Sulewski. Co ciekawe, Polkę z pochodzenia. Młodszej siostry Phineasa oczywiście nie zabrakło podczas uroczystości. Billie zresztą nie szczędziła komplementów wybrance swojego brata. Stwierdzić miała, że jej szwagierka wygląda jak anioł. No to tyle na razie, jeśli chodzi o ploteczki z życia wielkiego show biznesu. Schodzimy na ziemię, powoli żegnamy mijające lato. Tak, no smutno się troszeczkę robi na tę myśl, że jutro już szkoła, no ale jakoś to będzie. Teddy Swims, Natalia Przybysz, takie między innymi mamy muzyczne plany na kolejne kilkanaście minut. Mam nadzieję, że zostaniecie.

marcu i kwietniu 2027 roku Teddy Swims powróci do Europy z koncertami. Niestety tym razem Polski na liście występów amerykańskiego artysty zabrakło. No to może latem znów na festiwalach, tak jak to było 2 miesiące temu w Gdyni. Teddy Swims, You've Got Another Thing Coming. To za nami. Niesamowite, jak rozwinęła się kariera tego wokalisty. Kiedy pojawiał się jego pierwszy przebojowy singiel Lose Control, myślałem, że to taki artysta jednego przeboju. Udało się, no i pewnie o nim niebawem zapomnimy. Nic z tych rzeczy, co singiel, to przebój. No to trzymamy kciuki, niech pięknie się kariera Teddy'ego Swimsa rozwija. Natalia Przybysz i jej Ramen w Chili Z już teraz, 23 minuty po 10. Czy to już jest pora, aby myśleć o lunchu, tudzież o obiedzie? No to już z tym was zostawiam. W każdym razie Ramen ode mnie i od Natalii Przybysz w Chili Z tymczasem.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: To pewne! Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład w poniedziałek. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Z końcem sierpnia jest jak z niedzielnym wieczorem. Niby weekend jeszcze trwa, ale ten poniedziałek jednak czeka już za rogiem. Naukowcy, badacze, psychologowie oczywiście nie byliby sobą, gdyby nie nazwali tego zjawiska, które dopada nas właśnie z końcem sierpnia. August Blues to jest właśnie zjawisko, które opisuje ten charakterystyczny dla ostatnich chwil sierpnia spadek nastroju związany ze świadomością, że lato dobiega końca, dni stają się krótsze, a wakacyjna wolność powoli jednak ustępuje codzienności. No tak to już jest. Co roku przechodzimy przez to samo, no tyle, że od tej pory mamy dlatego nazwę. August Blues. My się jednak tym smutkom końca sierpnia nie dajemy, dopóki świeci słońce, dopóki temperatury wysokie, trwa lato w Chili Z. Hazlet, Kiwi i Everything But The Girl. Tak letnio gramy dla was jeszcze przed 11:00.

Ależ to był powrót, kiedy nikomu nawet nie śniło się o tym, że Everything But The Girl mogą jeszcze nagrać nową płytę. 3 lata temu, po blisko 20 lat ciszy, Ben Watt i Tracy Thorn powrócili ze świetną płytą Fuse. Z niej właśnie za nami w Chili Z. Nothing Left To Lose. 11 minut pozostało do 11. Magda Bauer już za moment z kolejną porcją kulturalnych poleceń. Wcześniej jeszcze Anotry, Hold On, Let Go. Słyszymy się po 11. Po 11 nowa płyta tygodnia. Od dziś do piątku słuchać będziemy nowego albumu Georgie Smith.

0: Chilizet. Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 11 się zbliża, razem ze mną ponownie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Muzyka i film, sztuki wizualne, performance i działania audiowizualne, śmiałe spojrzenie w przyszłość, artystyczne ryzyko. Wszystko to obecne jest w programie wydarzenia, jakim jest Avant-Art Festival. W tym roku rozegra się w Polsce po raz 19, po raz pierwszy w 4 odsłonach.
3: Nasz festiwal dokładnie stara się nie być tym wszystkim, co się kojarzy z czymś popularnym, mainstreamowym, oczywistym. Tak staramy się, żeby ten festiwal wyglądał. Jesteśmy festiwalem, który jest dedykowany sztuce eksperymentalnej, awangardowej, niszowej, niezależnej, nowej. Chociaż te przymiotniki już przestały tak naprawdę obowiązywać. Po prostu staramy się zapraszać dla nas ważnych, istotnych artystów, dla których też jest wiele innych ważnych rzeczy, jak sprawy społeczne, kulturowe, znaczeniowe.
2: Podkreśla Kostas Georga Kopulos, dyrektor festiwalu. We wrześniu Avant-Art odwiedzi Dolny Śląsk, tutaj Wałbrzych, Świdnicę, Legnicę, Jelenią Górę, Wrocław, Warszawę i Lublin. Potrwa 40 dni, obejmie ponad 40 koncertów, projekcji filmowych, wystaw i performance'ów, a także warsztatów i projektów specjalnych. Już teraz warto zajrzeć do bogatego programu festiwalu, w którym są m.in. koncerty Osmium, The Next, londyńskiego kwartetu Ahmed. Warto też zwrócić uwagę na program filmowy festiwalu, czyli selekcję filmów dokumentalnych o muzyce. Wszystko znajdziecie na stronie Avant-Art Festiwala. Pierwszym wydarzeniem będzie środowy wernisaż wystawy Energy Sound Energy. Fotografii Tobiasza Papuczysa i Kazimierza Zdziebły powstających podczas kolejnych minionych edycji Avant-Art Festiwalu. Na ten wernisaż zapraszamy do Galerii Sztuki w Legnicy 2 września o 18:00. Anna Tajak to artystka, która mieszka i tworzy w Krakowie, ale inspiracji szuka w sztuce Japonii, przede wszystkim w drzeworytach. Jej pejzaże, jak czytamy w zapowiedzi wystawy, na którą chcemy Was zaprosić, działają kojąco, emanują ciszą, spokojem i harmonią, pozwalając odetchnąć i myślom, i ciału. Są jak poezja uchwycona w jednej ulotnej chwili. Pokaz jej pracy, czyli wystawę zatytułowaną Chwila, kiedy świat jeszcze milczy, planuje Centrum Praskie Koneser. Wernisaż już 5 września. Wystawa będzie prezentowana od 6 do 20 września. Wstęp na nią jest bezpłatny. Kraków, jego historia w wersji audio. Przypominamy o wystawie, która opowiada o dźwiękowej historii, a także teraźniejszości stolicy Małopolski. Można ją wciąż oglądać w Domu pod Krzyżem, czyli w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Ta opowieść składa się z 4 segmentów tematycznych, z których każdy opowiada inny, przedstawia inny aspekt miejskiej audiosfery. Pierwszy mówi o dźwiękach ulic i placów, drugi o głosie dzwonów, trzeci o muzyce granej na podwórkach i słuchanej w domach, a czwarty o melodii Hey Now. Fajnie przysłuchać się tej opowieści w towarzystwie, no i posłuchać ciekawego komentarza dotyczącego wystawy. Taka możliwość będzie znów podczas oprowadzania kuratorskiego, na które zaprasza dr Monika Widzicka 5 września w najbliższą sobotę o 11:00.
0: Magda Bauer, dziękuję. Do usłyszenia za godzinę.
2: Dziękuję bardzo.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z.
0: Nowy tydzień to także nowa płyta tygodnia w Chili Z. Już za kilkanaście minut pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Georgią Smith i jej nowym albumem Rufus the Soul. Tymczasem na dobry początek tej kolejnej godziny.
1: Chili Z.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: A na zegarze 3 minuty po 11:00.

0: Kalifornia w Chili Z. To Jean Tonic, 14 minut po 11. Już pojutrze startuje tegoroczna 19. już edycja Avant Art Festiwalu. To święto dla wielbicieli wszelkiej maści sztuk wizualnych, muzyki eksperymentalnej, performensu, praktyk interdyscyplinarnych. W tym roku odbędzie się w kilku odsłonach. Najpierw w miastach Dolnego Śląska z Wrocławiem na czele. Następnie zaś impreza przeniesie się do Lublina i do Warszawy. Szczegóły wydarzenia sprawdzać możecie na jego stronie. Będzie także przypominała o nim Magda Bauer w naszych kulturalnych serwisach. Ja tymczasem już teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na filmowy program Avant Artu, a w nim przegląd filmów dokumentalnych poświęconych wyjątkowym artystom, artystom takim jak m.in. Meredith Monk, Sun Ra, amerykańskiej hardkorowej grupie Fugazi. Również Nickowi Cave'owi oraz jego wieloletniemu muzycznemu partnerowi Warrenowi Ellisowi. Będzie także wyświetlany w ramach Avant Art Festiwalu film David Lynch, Un Enigma a Hollywood. To film, który prowadzi nas przez wyobraźnię nieodżałowanego autora Twin Peaks i Mulholland Drive. Dużo dobrego na awantarcie, dużo dobrego przede wszystkim filmowo. Będziemy o tych wydarzeniach przypominać. Ja tylko przypomnę, że festiwal tegoroczny Avant Art potrwa od 2 września do 11 października.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chill out.

Już 19 września startuje jesienna trasa koncertowa Darii ze Śląska, promująca jej ostatnią płytę Halo, co jest grane. Tym razem mniejsze ośrodki na dobry początek 19 września właśnie Przeźmierowo, następnie Siemianowice Śląskie, Reda, Łeba, Tczew. To we wrześniu, w październiku Darię będziemy mieli okazję zobaczyć na żywo między innymi w Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, Zabrzu czy Białymstoku. No i jeszcze jest listopad i grudzień. Wówczas to koncerty między innymi w Wałbrzychu, Włocławku, Gorzowie Wielkopolskim czy Skarżysku Kamiennej. Będziemy o tych wydarzeniach przypominać, tak jak z przyjemnością wracamy do piosenek Darii, nie tylko z tej najnowszej płyty Halo, co jest grane, bo tymczasem w Chili Z piosenka z płyty poprzedniej z roku 2024. Oto Taras.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W ten poniedziałek wybrane artykuły szkolne 2 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 5 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu
11: najlepszy. Program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21:30 w TVN.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Pewna siebie, odważna i otwarta na muzyczne eksperymenty. Taka właśnie jest Georgia Smith na swoim nowym, trzecim studyjnym albumie What Are The Odds. To od dziś jest nasza płyta tygodnia w Chili Z, a Georgia Smith jeszcze nigdy wcześniej jak tutaj nie zwróciła się ku tanecznym parkietom. Na albumie What Are The Odds jej niepowtarzalny soulowy styl łączy się z muzyką taneczną wszelkiej maści, Afro House, Soulful House, Two-Step, UK Garage. Wszystko, co kojarzy się tanecznie, klubowo z muzyką z Wysp Brytyjskich, znaleźć można też u Georgii na tej właśnie nowej płycie artystki. Te 12 utworów, które znalazły się na tej płycie, opowiada o przyjaźni, miłości, stracie, rozwoju osobistym i poszukiwaniu siebie. Ważna płyta w dorobku Georgii Smith. Cieszę się, że to nasza płyta tygodnia. Od dzisiaj do piątku po 11.30 słuchać będziemy jej fragmentów. Na dobry początek nagranie, które Georgia Smith wybrała na pierwszy singiel, pierwszą zapowiedź albumu What Are The Odds. Ta piosenka nosi tytuł Alive.

0: Gwiazda tygodnia w Chili Z.
1: Gwiazda afropopu, nigeryjski wokalista Wizkid, to on towarzyszył George Smith w nagraniu zatytułowanym Alive. Gości na płycie What Are The Odds, nowym albumie Georgie. Jest zresztą dużo więcej, no ale o tym w Chili Z jutro, mniej więcej o tej samej porze. Kwadrans pozostał do południa, no to teraz muzyczne wspomnienie z serialu Euphoria. Labyrinth i Zendaya.

Blood Orange i jego muzyka to idealna ścieżka dźwiękowa tych ostatnich dni wakacji. No ale my z latem jeszcze się nie żegnamy, tym bardziej, że synoptycy zapowiadają powrót upałów. Cała Europa już w najbliższych dniach znów zapłonie. W Polsce również temperatury powyżej 30 stopni. Cieszmy się więc latem, dopóty możemy. Blood Orange za nami, Bartek Królik i jego Rive, czyli Z jeszcze przed południem, po 12 zaś u nas między innymi Olivia Dean, Empire of the Sun i Clapton. Zostańcie koniecznie.

0: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: letni chill out.
1: To jest radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Witamy południe, a tym samym witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
4: Bez końca najczęściej pokazywany na świecie w ostatnim czasie polski dokument zadebiutuje w naszych kinach we wrześniu. Punktem wyjścia do filmu stało się głośne zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego. Reżyser Michał Marczak opowiada w nim o ojcowskiej determinacji i nadziei, która nigdy nie gaśnie. Jego opowieść jest jednak uniwersalna, dotyka kwestii fundamentalnych. Po premierze światowej na Sundance i wygranej na prestiżowym festiwalu w Salonikach uroczystą premierę Bez końca zaplanowano 2 września w kinie Illusion w Warszawie. Zanim film oficjalnie wejdzie do kin 11 września, zapraszamy też na pokazy przedpremierowe w Warszawie 1 września w Kino Muzeum, 7 w Kulturze w Poznaniu. Kino Muza zaprasza na przedpremierowy pokaz 6 września, a Gdyńskie Centrum Filmowe 4 września. Jej grafiki możecie znać m.in. z okładek Pisma, ale Justyna Wrąckiewicz lubi też zanurzać się w świecie filmu. Tworzy plakaty, czerpiąc pomysły z gry słów, zasłyszanych zdań i skojarzeń. Humor, metafora, nuty retro, wszystko to obecne jest w jej sztuce, a w jej pracowni powstają ilustracje, plakaty i grafiki. Jeśli jesteście ciekawi jakie, to już teraz zapraszamy Was na wrześniową, jednodniową wystawę prac artystki. Tytuł wystawy to Laba, pochodzi od jednej z prac Justyny Wrąckiewicz, ale pod tym hasłem znajdziemy oczywiście szeroki wybór grafik. Do 17 września przy Wilczej 13 w Warszawie wystawę będzie można oglądać od 18 do 22 bezpłatnie. Natura i my. Tę wystawę zaproponuje odwiedzającym jesienią Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Mówić będzie oczywiście o relacji człowieka z przyrodą i jej historii. Wśród 50 eksponatów znajdzie się m.in. miniaturowy model dinozaura z Crystal Palace, który pozwoli zobaczyć, jak kiedyś wyobrażano sobie prehistoryczne gady. Drugi szczególny eksponat to liczący około 400 tysięcy lat pięściak. Jedno z pierwszych narzędzi, jakimi posługiwał się człowiek. Z okazji wystawy ponownie zostanie otwarta sala, która przez 80 lat nie była dostępna dla publiczności. Wydarzy się to w dniu wernisażu 16 września.
3: Tyle na teraz od Magdy Bauer. Więcej kulturalnych poleceń od Chili Z punktualnie o 13.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Lato w Chili Z.
3: Na zegarze 4 minuty po południu, to jest kolejna godzina tego letniego, no już popołudnia w Chili Z. Dobrze być z Wami, zapraszam Clio Sol już teraz na dobry początek.
1: Chili Z.
0: Nastaw się na letni chillout.

Golden. To w Chili Zed Clapton i Two Another na zegarze 13 minut po 12. Szkoda, że nie da się wyspać na zapas, bo przed wielbicielami tenisa niełatwy czas zarwanych nocy. No ale dla wielkoszlemowego US Open warto noce zarywać. Pierwsza taka zarwana noc zresztą przed nami już dzisiaj o pierwszej w nocy polskiego czasu. Swój pierwszy mecz na US Open zagra Iga Świątek. Nieco wcześniej, bo około 19:30 na kort w Nowym Jorku wejdzie z kolei inna nasza gwiazda, Maja Chwalińska. Za obie panie rzecz jasna trzymamy kciuki, a tegoroczne US Open już na starcie przyniosło olbrzymią sensację. Otóż już w meczu pierwszej rundy z turniejem pożegnał się 24-krotny wielkoszlemowy mistrz Nowak Dżokowicz. Na ten 25. historyczny tytuł Nole zatem będzie musiał jeszcze poczekać. Ta najbliższa okazja w styczniu w Australii. Anorak i Slow Shiver, piosenka We Lost, to w Chili Zed już teraz, za moment także Anais i Grupo Cosmo. Tak gramy dla Was w to ostatnie sierpniowe popołudnie.

0: Nie zgadniecie, na jakim filmie byłem w piątek w kinie. Otóż od piątku w kinach znów oglądać możemy Terminatora 2 Sądny Dzień w reżyserii Jamesa Camerona z pamiętną rolą Arnolda Schwarzeneggera. To w związku z 35. rocznicą premiery tego kultowego dla wielu filmu. Kiedy widziałem Terminatora 2 po raz pierwszy, to były wczesne lata 90. i piracka kaseta wideo przekazywana sobie z rąk do rąk w podstawówce. Oczywiście nie każdy miał wówczas magnetowid, ale ten, kto miał, był wówczas ważną osobą w towarzystwie, a jak jeszcze miał na wideo Terminatora, to już w ogóle. Wybrałem się zatem w piątek na tego odświeżonego Terminatora 2 i muszę przyznać, że zaskakująco dobrze broni się ten film po 35 latach. Efekty specjalne dają radę. Arnold Schwarzenegger, młody Arnold Schwarzenegger, dodajmy, także wciąż niczego sobie. Jest akcja, jest humor, nic dziwnego, że ten film Jamesa Camerona stał się filmem kultowym. Po latach sprawdza się doskonale, zatem jeśli nie pamiętacie albo nigdy wcześniej nie mieliście okazji usłyszeć, jak Arnold Schwarzenegger wypowiada swoje słynne hasta la vista, baby, no to jest taka możliwość. Terminator 2, Sądny Dzień po 35 latach premiery. Od premiery znów w naszych kinach.
1: Nastaw się na letni chill out.
0: Let's go. A to jedna z naszych muzycznych nowości w Chill Z w piątek, w Chill Z Music Friday. Odkryliśmy dla was choćby ten singiel powracających po kilku dobrych latach Brytyjczykach z grupy Friendly Fires. To podobno początek, będzie tego więcej. Zaczynają jednak bardzo dobrze. Lose All Your Friends w Chill Z.

0: autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 8200. 8600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru.
10: I pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

Empire of the Sun w Chili Z. Kwadrans pozostał do 13. Od 13 przy mikrofonie, czyli Z, Rafał Turowski. Będziecie Państwo w dobrych rękach. No a ja wracam tu jutro punktualnie o 10 i to już będzie wrzesień. Dobrych ostatnich sierpniowych chwil zatem życzę. Do miłego. Do usłyszenia.

0: Z. Słuchasz radia, czyli Z. Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W ten poniedziałek wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dalmayer Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.

0: Chillaucie. Na letni chillout.
1: Pierwsza właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Współgłosy to grupa, która łączy muzyków jazzowych, osoby aktorskie i chór osób z niepełnosprawnościami. Różnice nie mają tu znaczenia. Ważna jest wspólna twórczość i zabawa. Po wydaniu pierwszego nagrodzonego Fryderykiem krążka zagrali prawie 30 koncertów. Teraz prezentują nowy album. Jest tu dżunglowy beat, jest soul, gospel i pop, jest piosenka z potencjałem na stadionowy hit i artystyczna, taka trochę krakowska. Czytamy w zapowiedzi premierowego koncertu, na który już we wrześniu zaprasza warszawski Nowy Teatr. Oprócz pełnego składu współgłosów pojawią się artyści, którzy gościnnie wzięli udział w nagraniu nowego materiału, a są to Błażej Król, Tomasz Kot i Piotr Polak. Koncert w Nowym Teatrze 14 września. A teraz oddajemy głos jednemu z artystów biorących udział w tegorocznej odsłonie wydarzenia, które co roku przypomina o twórczości wybitnego polskiego kompozytora, dramaturga, muzykologa, grafika i pedagoga.
4: Chciałbym serdecznie zaprosić słuchaczy radia Chili Z na wyjątkowe wydarzenie Era Szefera, która połączy muzyków Indii i Polski w twórczym hołdzie dla nieodżałowanego Michała Urbaniaka.
3: Mówi kontrabasista i gitarzysta basowy Michał Barański.
4: Wystąpią Zuzanna Baum, Jasiek Piwowarczyk, Wojciech Myrczek, Mateusz Smoczyński, Paweł Tomaszewski, Varijashri Vainugopal i Gautam Giridhar. 7 września studio koncertowe Polskiego Radia w Warszawie. Zapraszamy.
3: Wiemy, że w tym roku archiwalne materiały audio i wideo związane z obecnością Urbaniaka na erze Szefera zostaną wpisane w żywą muzyczną narrację widowiska. W dialog z archiwalnym brzmieniem skrzypiec Urbaniaka wejdzie Mateusz Smoczyński, a reżyserię 18 ery Szefera powierzono Michałowi Kwiecińskiemu. Z kolei kostiumy przygotuje Dorota Rockplom. Polski jazz spotka się z muzyką Indii 7 września. Plac Zabaw nad warszawską Wisłą przez całe lato był miejscem projekcji filmów z cyklu Kino Muzycznego Niepokoju. Przed nami ostatni seans. Jutro będzie można obejrzeć tutaj wielokrotnie nagradzany brytyjski dokument Rebel Dykes, poświęcony postpunkowej scenie Londynu lat 80. Zapraszamy o 20:30. Wstęp jest oczywiście bezpłatny.
2: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z.
1: 3,5 minuty po godzinie pierwszej, ostatniego dnia wakacji. Kłaniam się pięknie i zapraszam na wakacyjny jeszcze chillout do godziny 16. Rafał Turowski, dzień dobry.
0: Nastaw się na letni chillout.
1: A z takich świąt, które możemy sobie dzisiaj obejść, najciekawsze wydało mi się to, mianowicie obchodzimy dziś nieformalne święto miłośników bekonu. Ale właściwie ja się pytam, dlaczego nieformalne?

0: 10 minut po godzinie pierwszej. Padło tutaj od jednego ze słuchaczy zupełnie zasadne pytanie, czy Światowy Dzień Bekonu dotyczy również bekonu wegetariańskiego. Nie wiem, sprawdzę. Tymczasem zwracam Waszą uwagę na Katowice. Już planujemy czas od 2 do 24 października i trochę zazdrościmy naszym kochanym słuchaczom ze Śląska, ponieważ 6. Festiwal Przestrzeń Słowa właśnie 2 października się rozpoczyna, a będą podczas tego festiwalu w Katowicach gościli wspaniali goście. W sumie 15 wydarzeń z udziałem autorów, muzyków, performerów, myślicieli i eseistów. I organizatorzy oraz zaproszeni goście będą się przyglądali podczas tego festiwalu różnym formom ucieczki we współczesnym świecie. Richard Flanagan, laureat Nagrody Bookera, będzie jednym z gości festiwalu. W Katowicach pojawi się także amerykański poeta Jericho Brown, laureat również Pulitzera za Tondre Tradition sprzed 6 lat. A kolejnym zagranicznym gościem będzie Scott Graham McRae Burnett. Jego powieść Studium Przypadku ukazała się w zeszłym roku i była do Nagrody Bookera nominowana. W programie także spotkania z polskimi oczywiście autorami i autorkami: Marek Bieńczyk, Dorota Masłowska, Antonina Tosiek i Tomasz Stawiszyński. A ponieważ festiwal łączy literaturę z muzyką, więc w Bibliotece Śląskiej wystąpi znany Wam z pewnością z Chili Z songwriter Adrian Crowley, który współpracował m.in. z PJ Harvey, dr Misio Nagrobki, Tomasz Budzyński, czy też formacja Proszek, a Dorota Masłowska i Wacław Zimpel zaprezentują nowy projekt muzyczny zatytułowany My i Ja.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Ten utwór pojawił się na naszej antenie 6 lat temu i od tamtej pory wracamy do niego chętnie, bo przyznacie, klasyka chill out już jest borderline i Tame Impala zrobiła. 20 minut po godzinie pierwszej, Childish Gambino za moment.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chill Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
12: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
13: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
12: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
2: Po reklamie.

0: 23 minuty do godziny drugiej. Nie wiem, czy lubicie sprzątać, czy też nie. No w każdym razie raz na jakiś czas nasze mieszkania wymagają ogarnięcia. No cóż, teraz to jest czysta nomen omen przyjemność, bo idziemy do sklepu z odpowiednimi substancjami, a tam zapachy od lasu po wszystkie możliwe zapachy kwiatów. No i właśnie temu zapachowi kwiatów oraz zapachowi sosny, chyba najbardziej popularne w naszych domach, przyjrzeli się amerykańscy naukowcy. No i zespół doktora Brandona Bura z Uniwersytetu Purt odkrył, że zawarte w tych produktach, czy płynach, czy aerozolach, zawarte w tych produktach substancje zapachowe, słuchajcie, reagują z ozonem w naszych pomieszczeniach. I to się wiąże z tym, że tworzą nanocząsteczki, które są porównywalne stężeniami z nasilonym ruchem miejskim. Co prawda one się oczywiście różnią składem, ale całkowita dawka może być nawet wyższa. My zakładamy z kolei, my sprzątający, że ponieważ powietrze przyjemnie pachnie, no więc musi być czyste. Gdy tymczasem czyste powietrze w ogóle nie pachnie jak skondensowane cytrusy czy też sosna, ponieważ pachnie niczym. No i te nanocząsteczki wnikają głęboko do naszych płuc. Mało tego, że wnikają do naszych płuc, to wnikają bardzo szybko. Zresztą sami naukowcy byli zdumieni szybkością, z jaką cząsteczki się formowały i rosły. Zajmowało to zaledwie kilka minut. Zanim skończymy sprzątać dane pomieszczenie, to wiele cząsteczek jest już w naszych płucach. Czy coś można zrobić? Można. Żeby ograniczyć narażenie na to pięknie pachnące najczęściej zanieczyszczenie, naukowcy sugerują wybieranie produktów bezzapachowych, sugerują uruchamianie wentylatorów wyciągowych oraz unikanie urządzeń, które generują ozon podczas sprzątania. No a przede wszystkim podczas sprzątania oraz po nim, paradoksalnie, może musimy bardzo dokładnie wywietrzyć pomieszczenia.
1: Nastaw się na letni chillout.
0: Dosyć jest okropne, że praktycznie wszystko, co nas otacza, jest szkodliwe. Nie sądzicie? Bonobo i J. Crooks.

To najlepszy przykład tego, że muzyka łączy pokolenia. Sam Fender i Elton John w Chili Z w poniedziałkowe popołudnie za 11 minut druga. Wiktoria z Wolińska i Collect 200 jeszcze przed drugą.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Jak jednym słowem określić pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.

0: Letni chillout. To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Druga właśnie minęła. Przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: A u mnie tym razem coś dla miłośników fotografii, literatury, a także muzyki. Na początek oswajamy miasto, dlatego że tak brzmi tegoroczne hasło Nocy Fotografii w stolicy. To będą pokazy zdjęć i wideo w przestrzeni Starego i Nowego Miasta. Spotkania z artystkami i artystami z Polski i z zagranicy, a także premiera towarzyszącego wystawie, którą niejednokrotnie wam już polecaliśmy, albumu Aleksander Minorski. Fotografia to interwencja. Ta wystawa do zobaczenia w Muzeum Warszawy, a my zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby przyłączyć się do Nocy Fotografii, która rozgrywać się będzie już podczas najbliższego weekendu, wieczorem w 6 lokalizacjach na Starym i Nowym Mieście. To będą plenerowe oczywiście projekcje. Część pokazów została przygotowana w taki sposób, żeby wyeksponować architekturę i niepowtarzalny charakter staromiejskich przestrzeni. Zobaczymy ich historyczne fotografie i najnowsze projekcje nagradzane na międzynarodowych festiwalach. W tym 6 zwycięskich projektów konkursu fotograficznego, jaki poprzedzał Noc Fotografii w Warszawie. Wszystko to już 4 września. A teraz literatura i nowa książka Anny Cieplak. Być może czytaliście jej książkę Ma być czysto, tak, za nią otrzymała prestiżowe nagrody literackie. W tym jest laureatką nagrody imienia Witolda Gombrowicza, a jej nowa rzecz to Istoty zależne. Bohaterka Alicja rusza na Galapagos, żeby zawalczyć o relacje z własną pasierbicą. Tak zaczyna się podróż i odważna opowieść o zmieniającym się świecie. O nowej książce Anny Cieplak będzie można posłuchać i porozmawiać z autorką już w tym tygodniu w księgarni Big Book Cafe. Ten wieczór poprowadzi Justyna Sobalewska. Zapraszamy 2 września, czyli już w środę, do Big Book Cafe MDM. Będzie szansa na zdobycie autografu na własnym egzemplarzu powieści. Na koniec zaproszenia na koncert. W Warszawie, Berlinie, Pradze i w Wiedniu wystąpi łotewski zespół Tau Tomatas. Nowoczesny puls wplatają w bałtyckie tradycje ludowe, starożytne łotewskie melodie, techniki wokalne i symbole kulturowe przekształcają brzmienia bliskie naszym czasom, a ich koncerty to immersyjne, bogate wizualnie doświadczenia. W zeszłym roku doszły do finału Eurowizji. Dzisiaj prezentują swój najnowszy, wydany w czerwcu, album Ligojami, poświęcony łotewskim obchodom przesilenia letniego. W Warszawie wystąpią w klubie Oczki 14 września. Zaproszenia mamy dla was już teraz i można w tej sprawie pisać do nas na adres kultura@chilliz.pl. To jak zawsze są bezpłatne, podwójne wejściówki.
2: W pogoni za kulturą.
0: Lato w Chilli Z.
1: Trzy minuty po godzinie 2:00. Rafał Turowski, dzień dobry, do godziny 16:00. Nastawiam was na chillout, piosenka o bólu zęba. Bardzo proszę, na dobry początek tej godziny.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: Zeros.

0: Bieszczady późnym latem, wczesną jesienią i w ogóle przez cały rok są fantastyczne, no ale teraz właśnie w Bieszczady przyjeżdża najwięcej turystów zachwycać się tymi pierwszymi śladami złota, którymi całe góry są pokryte. No i coraz więcej turystów również w Bieszczadzkim Parku Narodowym biwakuje, a część z nich, co mało rozsądne, rozpala na szlakach kuchenki turystyczne. A ponieważ w górach jest bardzo sucho, więc wystarczy zaledwie podmuch wiatru, żeby wywołać pożar połoniny. Zagrożenie będzie wzrastać. Wysuszone są nie tylko trawy, ale także grunt oraz ściółka. A gaszenie pożaru w górach jest dużo trudniejsze niż na nizinach. O czym pracownicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego przypominają. I apelują do nas, żebyśmy nie traktowali terenu Parku Narodowego jako miejsca do uprawiania bushcraftu i biwakowania. Nocowanie poza miejscami wyznaczonymi, budowanie szałasów oraz używanie otwartego ognia są zabronione. Gotowanie posiłków na szlaku jest bardzo nierozsądne i poza tym Park Narodowy przypomina, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt. To może być także niebezpieczne dla samych turystów, na przykład ze względu na obecność niedźwiedzi, więc park naprawdę namawia, żeby planować noclegi w schroniskach i przygotowanych bazach, a po samym parku poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Kara Szrogucki i Ofelia, czyli Z Houston. 23 minuty po godzinie 2. W poniedziałkowe popołudnie, już za moment Past Perfect, 1977 rok, będziemy wspominać. A zatem proszę z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bossanowe po elektroniczny pop, soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
2: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2

0: teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

Perfekt. ...1977 rok będziemy wspominali dzisiaj w Past Perfect. Niespecjalnie wiele się działo. Wynotowałem pierwsze wydanie bardzo popularnego swego czasu programu telewizyjnego Sonda, który się pojawił na początku września tegoż 1977 roku. Chwilę później na warszawskiej jesieni po raz pierwszy zaprezentowano twórczość Andrzeja Panufnika, a pod koniec września w Zamościu termometry pokazały minus 8. Ten rok był także, wakacje tego roku były także niezwykle upalne w Atenach, bo już wtedy w 1977 roku zanotowano 48 stopni powyżej zera na ateńskich termometrach. Na brytyjskiej liście przebojów, na którą teraz zaglądamy, fantastyczna muzyka. Na 9 miejscu Nobody Does It Better, Carly Simon, That's What Friends Are For, Dennis Williams na 8. Mieliśmy Space, Magic Fly na 5, Shawadi Wadi, You Got What It Takes, Angelo Brotherhood of Men na 3. Na miejscu 1 Elvis Presley, Way Down, a ja przypomnę piosenkę z miejsca 2. To będą The Floaters i utwór Float On. No cóż, jeśli mowa o Floatersach, to wybitnie zespół jednego przeboju, no właśnie tego, był bardzo popularny, ponieważ tak zapadał w pamięć, jak za chwilę usłyszycie, zróbcie głośniej radio. Członkowie zespołu na początku piosenki po kolei się przedstawiają, informują, spod jakiego są znaku zodiaku i opisują swoją idealną partnerkę. Tak to brzmiało.

Floaters, Floaton, przyznacie, brzmi to fenomenalnie. Past Perfect, 76 rok, wspomnimy jutro mniej więcej o tej samej porze. 21 minut do trzeciej, styl Łuzja, później do Wombats.

Kochaj kogo kochasz, Romy w Chili Z w poniedziałkowe popołudnie. Za 10 minut trzecia, Eldebruck, później najnowsza garść informacji w pogoni za kulturą. No i prognoza na pierwszy dzień szkoły.

0: Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
3: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
2: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
3: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
1: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W ten poniedziałek wybrane artykuły szkolne 2 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 5 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
0: Po reklamie.

0: Trzecia właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: We wrześniu warto wybrać się do Płocka. Tutaj ciekawe spotkanie ze sztuką obiektywu. Chodzi o szóste Płockie Dni Fotografii, obejmujące aż 9 wystaw. Zobaczymy m.in. pracę Tytusa Grodzickiego, Witolda Jurkiewicza, Józefa Oleszko czy Marka Konarskiego. Będzie też prezentacja zbiorowa Young Photo z pracami młodych płockich fotografików. Szczególne miejsce w programie całego wydarzenia zajmie pokaz pracy Jana Błochaka, nestora polskiej fotografii i jego syna, fotografika i kompozytora Janusza Błochaka. Obaj przyczynili się do powstania Związku Polskich Artystów Fotografików. Zobaczymy te ich kadry, które powstawały przed 1939 rokiem oraz w pierwszych latach po wojnie, II wojnie światowej. W Płocku obraz połączy się też z dźwiękiem. To na seansach diaporamy, kiedy to sekwencyjnie wyświetlane obrazy zostaną zsynchronizowane z dźwiękiem. Szóste Płockie Dni Fotografii potrwają od 4 do 20 września. Podążając za obiektywem, zatrzymujemy się jeszcze w krakowskim Muzeum Fotografii, które już niedługo pożegna wystawę Wspólnie 20 lat kolektywu Sputnik Fotos. Przy okazji finisażu z publicznością spotka się Agnieszka Rajs, członkini kolektywu. Fotografka zaprosi chętnych do dialogu z przeszłością. Będzie można dowiedzieć się, jak fotograficzne archiwa funkcjonują we współczesnej praktyce artystycznej i jak dawne materiały mogą zyskiwać nowe znaczenia. Te wydarzenia 13 września, a pod koniec tego miesiąca w ramach 4. Festiwalu Kultury Wrażliwej, o którym na pewno będziemy jeszcze nieco więcej mówić, w MUFO będzie można pomedytować z fotografią, czyli zwolnić i doświadczyć obrazów i przestrzeni, kierując uwagę na oddech i ciało. To spotkanie wytchnieniowe 27 września. Dwory i pałace Pomorza otworzą się dla zwiedzających. Tegoroczna 7. edycja ich festiwalu połączy 12 zabytków. W ich wnętrzach trafimy na koncerty, wystawy, warsztaty, spacery historyczne, no i spotkania z lokalną kulturą. Jedną z ciekawostek będą pokazy szermierki historycznej. Będzie można zwiedzić przestrzenie, które często nie są dostępne dla zwiedzających, i poznać historię miejsc jedynych w swoim rodzaju. Jednym z nich będzie pałac w Waplewie Wielkim, do którego w weekend 12 i 13 września wejdziemy bezpłatnie. To wydarzenie będzie jednym z elementów obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.
1: W pogoni za kulturą. CZ. Pogoda.
0: We wtorek trochę słońca na Mazowszu, na Śląsku Opolskim, na Śląsku Górnym, w Małopolsce i w Tatrach. Ale przede wszystkim chmury z deszczem na zachodzie, na Kujawach, nad morzem, na Białostoczyźnie, na wschodzie i na Podkarpaciu. Burze spodziewane są w pasie od Suwałk po Zamość, a najcieplej jutro 23 stopnie w Opolu, w Katowicach i w Krakowie.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Lato w CZ.
0: 4 po trzeciej, Rafał Turowski, dzień dobry. Na naszej playliście m.in. Charlie XCX, Billy Black czy Jessie Ware. Pięknie będziemy grali, a zatem proszę z nami zostać i zrobić głośniej radio.
1: CZ.
4: Nastaw się na letni chillout.

Widzę z kości mięsień wiotki, pulsuje, przyspiesza rytm. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

Dzielam teren, gruntuję, dobieram tło. Permanentnym tuszem bądź w czerwieni do twarzy mi. Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi. To początek, wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

0: Czapki Kreski, zaśpiewała Monika Brodka. 20,5 minuty po godzinie 3. Ja zdaję sobie sprawę, że pisanie maili jest okropnie nienowoczesne, ale dziękuję, że czasami wam się chce. Rafał@dz.pl. No i pan Stefan napisał, co następuje. Przed chwilą przyszedł do mnie kominiarz i przyniósł kalendarz. Po prostu nie wierzę. Życzył mi szczęścia, a jak powiedziałem, że nie mam drobnych, to się odwrócił i poszedł. Pewnie w siną dal, konstatuje pan Stefan. No pewnie tak. No, wspominałem w prognozie pogody, że jesień się zbliża. Prawda?
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Autopromocja.
3: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
4: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Po reklamie.

0: Teraz zwracam waszą uwagę na czeską Pragę, nie tylko dlatego, że to bardzo piękne miasto, ale tym razem warto się w tym pięknym mieście zainteresować niezwykłą doprawdy wystawą znaczków pocztowych. Wartość wystawionych na tej wystawie znaczków zbliża się do miliarda koron czeskich, czyli do około 40 milionów euro. Nieczęsto mamy kontakt z tak kosztownymi drobiazgami. A najkosztowniejszym jest One Cent Magenta. To jest jedyny egzemplarz tego rodzaju na świecie. Ten znaczek pocztowy ma kształt ośmiokąta i został wydany w 1856 roku. To było takie rozwiązanie tymczasowej w ówczesnej kolonii brytyjskiej w Ameryce Łacińskiej, ponieważ po prostu wyczerpały się zapasy zwykłych znaczków z Anglii. Znaczek waży 400 grama, czyli w przeliczeniu na gram to jest najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce. W 2014 roku został sprzedany na aukcji za 9,5 miliona dolarów. Mówi się o nim Mona Lisa filatelistki. Tak naprawdę to jest błąd drukarski w tym, że w 1856 roku został wydrukowany w stolicy Gujany Brytyjskiej, obecnie Georgetown. No i jako się rzekło, wydrukowano go trochę za szybko, w związku z tym pojawił się tam błąd. No i stąd może także cena. Ten znaczek kilka razy zmieniał właścicieli. Obecnie należy do sklepu filatelistycznego Stanley Gibbons, a firma, wyobraźcie sobie, oferuje współwłasność, co znaczy, że część niewielkich udziałów w tym znaczku również posiadają tysiące drobnych kolekcjonerów z całego świata. Poza tym w Pradze do zobaczenia bloki znaczków z Mauritiusa z emisji Postpaid oraz list z trzema różnymi historycznymi znaczkami nadany właśnie z tego terytorium. Więc filateliści, myślę, z całego świata mają oczy zwrócone na Pragę, ale nawet jeżeli się filatelistą nie jest, to po prostu bardzo ciekawe. Może dodam tylko, że znaczki te najrzadsze prezentowane są w Pradze w przeszklonych, kuloodpornych gablotach z kontrolowaną i temperaturą, i wilgotnością, a dlatego znaczka omyłkowo wydrukowanego w 1856 roku zbudowano nawet specjalny domek.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Działkowe popołudnie za 11 minut czwarta. Got Street Park i Billie Eilish jeszcze przed czwartą, a później na Chill Out będzie was nastawiał Kuba Lachowicz. Za dziś dziękuję. Rafał Turowski. Do jutra.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Jeżeli u was jeszcze dzisiaj nie padało, to dopiero będzie, bo w nocy spodziewamy się opadów deszczu i burz prawie wszędzie. Najwięcej tego deszczu spadnie w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 12-14 stopni na północy do 15-17 na południu kraju i nad samym morzem. Jeżeli chodzi o wtorek, ten również będzie deszczowy, trochę chłodniejszy, bo najcieplej na wschodzie do 25 stopni, najchłodniej nad samym morzem, tutaj jutro do 18.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry, w poniedziałek, 16:02, Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam, jeszcze sierpniowo, jeszcze wakacyjnie, proszę korzystać z tego. Banks zacznie później Sienna Spiro.
0: Chili Z. Nastaw się na letni.

tęsknię za tobą, tak jak pustynia tęskni za deszczem. Everything but the girl, czyli Z Missing. 13 minut po 16, poniedziałkową porą, ale jeszcze sierpniową. Już od początku sierpnia spotykam się z takim określeniem, że sierpień to jest niedziela lata, że to już koniec. I okazało się, że nie tylko ja tak mam, bo oczywiście zachody słońca są jakieś takie inne, powietrze też już zupełnie inne, te letnie przeboje brzmią inaczej. Psychologowie mają na to nazwę, wyobraźcie sobie, August Blues, tak się to nazywa, to jest zjawisko, które opisuje charakterystyczny dla sierpnia spadek nastroju związany ze świadomością, że lato powoli, ja podkreślam, powoli dobiega końca. Wakacyjna wolność też się kończy, dni stają się coraz krótsze i eksperci porównują sierpień do niedzielnego wieczoru roku i wskazują, że właśnie wtedy szczególnie mocno odczuwamy tę nostalgię za beztroską, która jeszcze trwa, ale zaraz stanie się tylko słodkim wspomnieniem. No i oczywiście ja podkreślam, że lato jeszcze się nie kończy. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wrzesień też bywa piękny i mam nadzieję, że taki będzie w tym roku, ale rzeczywiście coś jest w tym określeniu, że sierpień to jednak niedziela lata. Say She She i Trouble to już teraz w Chili Z, dalej wakacyjnym, dalej sierpniowym, ja to podkreślam. Korzystajmy z tego.

0: My Body is in Threadies. To Somber, czyli Z. 23 minuty po 16, poniedziałkową porą. Gramy wam, gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że każdy jest zadowolony, bo gramy i szybciej, i wolniej. Dla tych, którzy wolą trochę starsze, trochę nowsze. Z moment nowsze, Poolside, później trochę starsze, Daft Punk. I mam nadzieję, że okej. Okay. Gdziekolwiek jesteście, razem nastawiamy się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Back to school w Mediamarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. Mediamarkt.
2: Po reklamie.

francuskie mistrzostwo muzyki elektronicznej, Daft Punk, Instant Crush, czyli Z, 22 minuty i będzie 17. No deszczowe mamy popołudnie, sierpniowe, podkreślam, po raz kolejny. A w najbliższy piątek odbędzie się kolejna edycja Nocy Fotografii w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w 6 lokalizacjach w stolicy właśnie pod hasłem tym razem oswajanie miasta. Pokazy fotografii i wideo w przestrzeni Starego i Nowego Miasta, spotkania z artystami i artystkami z Polski i z zagranicy. Do tego premiera albumu Aleksander Minorski, fotografia to interwencja, warsztaty i projekcje, które są przygotowane specjalnie z myślą o historycznych przestrzeniach Warszawy. 4 września Muzeum Warszawy zaprasza na kolejną edycję Nocy Fotografii. Centrum Fotografii Muzeum Warszawy po raz 4 zaprasza nas na to wyjątkowe wydarzenie, inspirowane podobnymi inicjatywami organizowanymi w innych europejskich stolicach. Noc Fotografii to jest takie wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kulturalny kalendarz stolicy. Motyw oswajania miasta otwiera szerokie oczywiście pole do interpretacji i jednocześnie zachęca do refleksji nad tym, co sprawia, że czujemy się w mieście jak u siebie, a co jednak budzi poczucie obcości czy nawet dyskomfortu. Szczególne miejsce w tym roku zajmie perspektywa nowaczek i nowaków, czyli osób, które dopiero poznają Warszawę i wpływają na to, jak ona wygląda. Tegoroczne projekty opowiadać będą również o relacjach mieszkańców ze swoim najbliższym otoczeniem. Od godziny 20 do 23 w 6 lokalizacjach na Starym i Nowym Mieście w Warszawie odbywać się będą plenerowe projekcje fotografii i wideo, które oczywiście stanowią ten najważniejszy element tegorocznego programu. Część pokazów została przygotowana specjalnie z myślą o konkretnych miejscach, tak żeby jednak jak najlepiej wykorzystać tę przestrzeń czy architekturę. To wszystko w piątek, mocno Wam to polecam, zwłaszcza że to się nie zdarza często. 4 września od mniej więcej 16, bo wtedy oprowadzanie po nowej odsłonie gabinetu fotografii Muzeum Warszawy, aż do 23 będzie można oglądać te specjalnie przygotowane wystawy. A my gramy dalej. Teraz będzie po polsku. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Piosenka nosi tytuł W kilometrach, o tym, że związki na odległość czasami przynoszą jednak coś dobrego.

Done With You, Omar Apollo, boski Omar Apollo. Jeżeli pytacie, dlaczego boski, to polecam zobaczyć, jak on wygląda, jak się porusza. Omar za nami, 10 minut i będzie 17, ale to zanim 17, zanim wam powiem, co z tą pogodą, czy będzie dalej padać, czy nie będzie dalej padać, to przypomnę wam dziewczynę, która w 2011 roku zaistniała na listach przebojów całej Europy numerem I Know. Nazywa się Irma. I gdzieś przepadła, bo szkoda, bo bardzo to było obiecujące, to co stworzyła w 2011 roku i zdaje się, że bardzo wiele osób w nią wierzyło, bo na przykład latem tego właśnie roku wspólnie z Will.i.am, wokalistą grupy Black Eyed Peas, wykonała utwór I Want You Back z repertuaru Jackson 5 i to było bardzo dobre. A jej największym i jedynym tak naprawdę przebojem jest piosenka I Know z bardzo, myślę, ładnym motywem I Know, oh, oh, oh, oh. No tak, to akurat był charakterystyczny motyw dla lat 70. Bill Withers przecież śpiewał. No ale przypomnijmy sobie rok 2011. Bardzo to było ładne.

0: oczama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Pada i padać będzie nocą, szczególnie na południowym, na południu kraju, na południowym wschodzie, ale również na północy. Tutaj tego deszczu będzie najwięcej. Jutro również deszczowy wtorek, jedynie na Śląsku i w Małopolsce, ale również na Podhalu i na Podkarpaciu przejdziecie suchą stopą. Termometry pokażą od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 nad samym morzem, 21 na Mazowszu, 22-23. Najcieplej u naszych słuchaczy na Śląsku i w Małopolsce.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dalej mamy lato. Proszę się nie przejmować. Deszcz potrzebny. Minuta po 17. Jakub Lachowicz, to ja. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Morciba w naszej muzycznej kolejce i Wiktor Waligura.
0: Chili Z. Nastaw się.

Jaki to piękny czas. Wiktor Waligura i Cztery pory roku, jeden z przebojów lata tegorocznego. Wiktor za nami, 11:12 już minut po 17:00. Tymczasem, panie i panowie, trwa wielka drama narodowa. Otóż poszło o Nigdy w życiu, a właściwie o właśnie, że tak, Nigdy w życiu 20 lat później, czyli ekranizację powieści Katarzyny Grocholi wydanej w marcu. Zdjęcia do ekranizacji ruszyły w lipcu. Premiera planowana jest na jesień 2027 roku. Danuta Stęka po 20 latach znowu gra Judytę. Punktem odniesienia jest oczywiście film Ryszarda Zatorskiego ze scenariuszem Ilony Łebkowskiej Nigdy w życiu i to się wtedy zagrała 18-letnia Joanna Jabłczyńska, która wyznała, że nie wróci jako Tosia i dodaje, że powody powinna wyjaśnić produkcja. Produkcja je wyjaśniła 3 dni później na jednym z portali plotkarskich i od tego momentu sprawa przestała dotyczyć obsady, a zaczęła dotyczyć tego, co się komu w niezależnej należy i jak szybko hashtag murem za Jabłczyńską pojawił się na social mediach, a pojawił się takiego. Otóż producentka Anna Wichłacz powiedziała, że 10 czerwca odbył się casting, na który zaproszono 6 aktorek, Jabłczyńska była jedną z nich, a 17 czerwca dowiedziała się, że rola przypadła jednak komuś innemu. Wersja aktorki jest inna, ta twierdzi, że zaproszono ją na spotkanie z reżyserem, nie na przesłuchanie, że dostała już mailem scenariusz i harmonogram dni zdjęciowych, że tego dnia nie było w budynku innych kandydatek i że o castingu dowiedziała się dopiero po fakcie. Natomiast warto sprawdzić, co się rzeczywiście w tej sprawie nie wydarzyło, bo produkcja do dzisiaj nie wydała oficjalnego komunikatu z obsadą. Nazwisko Agnieszki Żulewskiej ustalił Pudelek. Powód rozstania z Jabłczyńską też trafił do opinii publicznej przez portal plotkarski, a nie przez rzecznika. Informacja, że w scenariuszu nie ma też postaci Joanny Brodzik z pierwszego filmu, pochodzi z kolei od anonimowego informatora tej samej redakcji. I teraz. Wczoraj Katarzyna Grochola opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym zarzuciła Jabłczyńskiej rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat udziału Żulewskiej i zapowiedziała kroki prawne w jej obronie. I niestety, efekt całej tej historycznej już dramy jest póki co bardzo niekorzystny dla produkcji, bo fanki podpisują petycję pod hasłem, że Jabłczyńska jest jedyną Tosią. Ilona Łebkowska, autorka Jedynki, napisała na Facebooku, że kompletnie nie rozumie tej decyzji, przy okazji zaznaczając, że ona z nowym filmem nie ma nic wspólnego. Poczekamy, zobaczymy. Na razie sama Joanna Jabłczyńska ma silny mandat emocjonalny i słabą pozycję zawodową w tej konkretnej aferze, bo od ponad 20 lat gra Martę na Wspólnej, ma dorobek dubbingowy i praktykę radcy prawnego, ale jednak jej kinowa filmografia kończy się w praktyce na Dlaczego nie, tylko mnie kochaj i Kto nigdy nie żył. Jednak jesienią 2027 roku właśnie, że tak i tak wejdzie do kin. Danuta Stęka będzie miała do zagrania Judytę, która po 20 latach ma pokazać, że da się zacząć od nowa. No to trudno, myślę, gorszy moment na kłótnię o to, kto ma prawo do jej filmowej córki. No ale poczekamy. Murem za Tosią. Tak, jak najbardziej podpisuje się. Teddy Swims, Mr. Know It All, czyli Pan Wszechwiedzący. To już teraz w Chili Z, kwadrans po 17:00.

0: Gorzka ironia od wujka Phila Collinsa. Another Day in Paradise w Chili Z. Inspiracją dla powstania tej piosenki były obserwacje Phila podczas podróży, szczególnie po Stanach Zjednoczonych, po Waszyngtonie i Nowym Jorku, bo zobaczył tam kontrast pomiędzy luksusem a dramatem ludzi, którzy śpią na ulicach. I utwór powstał jako reakcja na to, jak łatwo przechodzimy obojętnie obok ludzkiego cierpienia. Bo ta piosenka akurat opowiada o mężczyźnie, który ignoruje błaganie kobiety o pomoc i przechodzi obok niej, udając, że jej nie widzi. I Phil Collins tutaj śpiewa, że dla jednych jest to raj, dla innych jest to piekło. Jest to smutna, smutna historia, chociaż piosenka była oczywiście przez krytyków chwalona, to nie uniknęła też krytyki, bo niektórzy zarzucali Philowi Collinsowi hipokryzję, że jako bogaty artysta nie ma prawa wypowiadać się o problemach ludzi, którzy żyją na ulicach, i wskazywano wtedy, że sam mieszkał w wielkich, luksusowych willach i nie znał realiów ulicy, a Collins powiedział, że nigdy nie twierdził, że zna los bezdomnych, ale uważał, że milczenie jest gorsze niż próba powiedzenia czegokolwiek. Phil Collins za nami, zawsze z wielką przyjemnością. Przed nami Lola Young, Panama czy Mrozu i Zalia. To będzie duet, odpowiedni moment. Tak wam gramy w poniedziałkowym Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

odpowiedni moment. Mrozu i Zalia. Mrozu, który przygotowuje się do wydania swojej nowej płyty. To już naprawdę niedługo, no bo zbliża się ten czas, kiedy będziemy dostawać nową muzykę. I bardzo mnie to cieszy i to mnie trzyma przy duchu, kiedy myślę o jesieni. 18 minut i będzie 18, a tymczasem mamy jedną z najbardziej oczekiwanych francuskich premier filmowych tego roku. Jean-Pierre Jeunet, reżyser między innymi uwielbianej na całym świecie Amélie, przeniósł na ekran jedną z najważniejszych francuskich powieści ostatnich lat, czyli książkę Valérie Perrin, Życie Violette. To jest powieść, która najpierw zachwyciła francuskie czytelniczki i oczywiście czytelników. Później została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków i stała się bestsellerem również w Polsce, gdzie w 2022 roku się ukazała. Szacuje się, że na całym świecie sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy tej właśnie książki. Życie Violette to jest opowieść o tęsknocie, żałobie i odbudowaniu swojego życia po stracie, bo główna bohaterka, tajemnicza i ciężko doświadczona przez życie Violette, zaszywa się w małym miasteczku w Burgundii i tam zamieszkuje na terenie miejscowego cmentarza i podejmuje pracę jako opiekunka i dozorczyni. Żyje w samotności, ale z niezwykłym zaangażowaniem pielęgnuje groby obcych dla siebie ludzi, pochyla się nad ich minionym życiem i czasami też odkrywa skrywane niegdyś przez nich tajemnice. Jednocześnie Violette ma swój sekret. Valérie Perrin napisała powieść, która jest taka bardzo głęboko psychologiczna, w której nic nie jest do końca oczywiste i to jest siła tejże powieści. I choć ta książka dotyka bardzo trudnych tematów i bywa książką smutną, jest też pochwałą dla życia, dla relacji, także tych, które tworzą się na chwilę. Jest też pochwałą dla drobnych rytuałów i małych przyjemności, dzięki czemu nasze życie nabierają kolorów i smaków. I to jest coś pięknego. Więc jak najbardziej czekamy. Wybór Jean-Pierre Jeunet jako reżysera ekranizacji życia Violette nie jest przypadkowy, bo Perrin mówiła w wywiadach, że zawsze obok Lelusza był jej ulubionym reżyserem oraz, że twórczość tego filmowca od dawna ją inspiruje i wreszcie się doczekamy. Światowa premiera ekranizacji Życia Violette zaplanowana jest na początek grudnia tego roku. Film powstał we francusko-włoskiej koprodukcji i myślę, że jest na co czekać.

Jordan Rokay, It Never Ends. W Chili Z 10 minut i będzie 18. O 18 oczywiście dołączy do nas Magda Bauer w pogoni za kulturą. Trochę się kulturalnie doinformujemy, oczywiście. A zanim Magda, to zagram wam boską dziewczynę, która kiedyś podbiła listę przebojów tym numerem. To był jej pierwszy wielki przebój i to miał być taki lot bez lądowania, wieczny. Ale jednak coś się wydarzyło i Nelly Furtado gdzieś się zagubiła, niestety. Ale co było, to było i wspomnieć zawsze miło. Nawet nie czuję, że rymuję. I'm Like a Bird proponuję wam teraz w Chili Z. 9 minut i będzie 18 w poniedziałek.

0: Reklama.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwacyjna 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.

0: Tu, czyli Z, w poniedziałek, minęła 18 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Laureat Nagrody Bookera Richard Flanagan oraz laureat Pulitzera Jericho Brown będą gośćmi 6. Festiwalu Przestrzeń Słowa w Katowicach. W tym roku pod hasłem Ucieczka zaplanowano 15 wydarzeń z udziałem autorów, muzyków, performerów, myślicieli i eseistów z Polski i z zagranicy. Na każdym z nich będziemy przyglądać się różnym formom ucieczki we współczesnym świecie. Przestrzeń Słowa użyczy miejsca również muzyce. W Bibliotece Śląskiej wystąpi irlandzki singer-songwriter Adrian Crowley. Artysta współpracował przy produkcji swoich ostatnich płyt z Johnem Parrishem, producentem m.in. albumów PJ Harvey. Na scenie pojawią się też dr Misio, Nagrobki, Tomasz Budzyński i Formacja Proszek. Dorota Masłowska i Wacław Zimpel zaprezentują natomiast nowy projekt muzyczny My i Ja. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Zapraszamy na nie między 2 a 24 października. Reprezentacja spektaklem pod tym tytułem Nowy Teatr otwiera nowy sezon artystyczny. Spektakl to być może nawet niewystarczająco pojemne słowo, żeby określić reprezentację. To raczej projekt artystyczno-badawczy poświęcony queerowej obecności w sporcie.
3: Jest to kolejny etap naszej współpracy z grupą artystyczną Teraz Polisz i Teatrem w Słupsku. Jest to kolejne przedstawienie, które mówi o pewnym nadmiarowym wykorzystywaniu różnych naszych dobrych i niedobrych energii. Ja bardzo cenię koleżanki z Teraz Polisz, bo pracowałem z nimi w różnych kontekstach, także na Festiwalu Malta kiedyś. No i po prostu zapraszamy na te pokazy, które będą w Warszawie u nas na małej scenie, a potem będziemy także mogli oglądać ten spektakl w repertuarze Teatru Słupsku.
2: Mówi Michał Merczyński, dyrektor Nowego Teatru. Reprezentację wyreżyserowała Olga Ciężkowska, stawiając pytanie o kształtowanie ciała. Czy da się je ćwiczyć bez zmuszania do posłuszeństwa? Premiera reprezentacji w Nowym Teatrze już 16 września. Premiery, spotkania, warsztaty i rave w programie 13. Festiwalu Wybrzeże Sztuki. Od 16 września do 1 października będzie on rozgrywać się w Trójmieście, a do najważniejszych wydarzeń należą dwie zapowiadane już dziś premiery. Syn, matka i ojciec siedzą przy stole i długo milczą. Na scenie kameralnej w Sopocie tę sztukę reżyseruje Wiktoria Dulak. Inscenizacja dramatu Iwora Martinicza ma postawić pytanie o cenę bezpieczeństwa i o to, dlaczego często wolimy wierzyć, że nie mieliśmy wyboru. Druga premiera to Podwójne życie Weroniki w reżyserii Eweliny Marciniak. Wspaniały film Krzysztofa Kieślowskiego będzie tu punktem wyjścia do teatralnej opowieści, bo spektakl ma opowiadać historię dojrzałej Weroniki. Bohaterka spróbuje odpowiedzieć na pytanie, kim mogłaby się stać, gdyby jej historia miała ciąg dalszy. Oprócz spektakli i spotkań z twórcami będą wspólne działania warsztatowe pod hasłem Przepływy. Ich program jest już dostępny na stronie Gdańskiego Teatru Wybrzeża.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Nastaw się na Chill Out. Chill Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: To ja. Dzień dobry, wszystko się zgadza, zapraszam. Jeszcze przez godzinę jesteśmy razem. Dziękujemy Magdzie Bauer, a my teraz gramy. Bardzo przyjemnie. Bobby Bazzini, później Hugo Tarres, Amy Winehouse sprzed lat. I mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dzień dobry w Chill Z.

wspaniała, niepożegnalna Amy Winehouse w Chili Z. You know I'm not good. W Chili Z, 14 minut po 18 w poniedziałkowy wczesny wieczór. To teraz wyjątkowa piosenka, ale zanim zagram, to opowiem wam, że kiedyś poszedłem do jednego, no do sklepu bardzo popularnej sieci, nie powiem której, ale zapytałem pana o Eltona Johna i mówiłem tam, przepraszam, szukam płyty Eltona Johna. A on, pan nie znał Eltona Johna. No comments. Wyłączam nadajnik. Nie ma nas, nie ma. Spaliliśmy się ze wstydu, spłynęło wszystko. No pan tak na oko miał ze 20 lat, ale nie znał Eltona Johna. Naprawdę nie znał i pomyślałem sobie, że w sumie ja też nie pamiętam pewnych rzeczy z chemii albo z fizyki i co? No, jakoś sobie starałem to wytłumaczyć, ale no nie znał. Natomiast Elton John nieprzypadkowo dzisiaj, ponieważ chciałbym zagrać wam utwór bardzo wyjątkowy i może zacznę od liczb. Wyjątkowy dlatego, że był najszybciej sprzedającym się singlem w Wielkiej Brytanii. 658 tysięcy kopii dokładnie sprzedało się tylko pierwszego dnia. I przypominam, że nie było wtedy jeszcze muzyki cyfrowej, nie było sklepów internetowych, ludzie poszli do sklepów i kupili rzeczywiście ten singiel w wersji fizycznej, a później ta liczba ciągle rosła. I rosła tak bardzo, że doszła do ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy, a mowa o piosence Candle in the Wind Eltona Johna, po raz pierwszy utwór nagrany w 1973 roku, z myślą o Marilyn Monroe. Kiedy Elton John dowiedział się o tragicznej śmierci Marilyn Monroe, to postanowił stworzyć dla niej jakąś piosenkę. Kilka lat później, kilkadziesiąt, w nie mniej dramatycznych wydarzeniach została nagrana po raz drugi, a dzisiaj mamy rocznicę śmierci księżnej Diany. Co ciekawe, Elton John został odznaczony przez królową Elżbietę w 1997 roku, tuż po śmierci księżnej Diany, i jest bliskim przyjacielem królewskiej rodziny. I w momencie śmierci księżnej ofiarował wsparcie i ze względu na bliską przyjaźń i szacunek nigdy więcej, poza pogrzebem księżnej Diany, nie zaśpiewał na żywo tej piosenki. Piosenki przepięknej. Posłuchajcie, jak brzmi Candle of the Wind z 97 roku w rocznicę śmierci królowej ludzkich serc.

0: Georgia Smith, która wydała właśnie swój zupełnie nowy album What Are The Odds? I Georgia Smith przyspieszyła, tyle że na tej płycie to nie jest pytanie, czy ona potrafi opanować parkiety, tylko raczej chciała sprawdzić, czy głos, który stworzony jest do takich bardziej intymnych przestrzeni, powierzchni, jest w stanie udźwignąć swój ciężar, gdy sala robi się głośna. Okazuje się, że tak, daje radę przy 12 utworach, jak najbardziej. 140 BPM-ów wolniej na tej płycie nie ma. To jest nasza płyta tygodnia i więcej o tej płycie tygodnia to opowie wam na pewno teraz Bartek Winczewski.
1: Chillzat. Nastaw się na chillout.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Autopromocja.
4: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład w poniedziałek. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A świeży udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
9: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
10: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
11: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy.

0: Kot do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Po reklamie.

Madonna. Lepszej piosenki to już dzisiaj nie będzie. Tak zupełnie serio, z genialnej płyty Ray of Light przypomniałem wam The Power of Goodbye, czyli Z. 19 minut przed 19. Jutro szkoła. Rozpoczęcie roku szkolnego i uczniów czeka sporo nowości, nie tylko uczniów, ale i rodziców. Na przykład nowa dieta, która ma wspomóc walkę z otyłością u dzieci, bo z badań wynika, że ponad 30% chłopców i ponad 20% dziewcząt w wieku szkolnym w Polsce ma nadwagę. I okazuje się, że większość dzieci nie je odpowiedniej ilości warzyw i owoców. Dlatego też czeka nas nowa dieta. W jadłospisie stołówek szkolnych pojawi się mniej mięsa, mniej produktów przetworzonych i cukru, a więcej warzyw, owoców i zbóż. Poza tym uczniowie szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, które umożliwiają komunikację, rejestrację dźwięku lub obrazu. Zakaz ma obowiązywać nie tylko podczas lekcji, ale również przerw i innych zajęć, które odbywają się w szkole i poza szkołą. Na przykład lekcje WF-u na basenie. Dotyczy on także przedszkolaków. Jezu, przedszkolaki mają telefony. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do nauki albo rozwiązania testu, gdy dziecko będzie musiało pilnie skontaktować się z rodzicami albo gdy dojdzie do bezpośredniego zagrożenia zdrowia albo życia. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to oficjalnego zakazu używania telefonów nie ma, ale poszczególne placówki będą o tym decydować w swoich statutach i mają na to czas do końca roku kalendarzowego. Poza tym nowa podstawa programowa i nie będzie państwowego e-dziennika. Na razie wstrzymano pilotaż. Więc dużo zmian. Bądźcie dzielni w szkole. Jutro proszę ładnie białe kołnierzyki i z radością do hymnu sztandar w szkoły wprowadzić te sprawy. A my cały czas będziemy nastawiać na chillout. Gdybyście tylko potrzebowali, to my jesteśmy tutaj zawsze. I dla rodziców, i dla uczniów, i dla pracujących, dla każdego. Lucent, teraz Lie to Yourself, czyli Z.

Rubens i odwrócę los w Chili Z. No a ja teraz odwrócę się w stronę zegara. 11 minut dzieli nas do 19 w poniedziałek. Jak poniedziałek, to oczywiście o 20 Maciej Kulewicz. Królewiczność dzisiaj polecam. Ode mnie na koniec to, co słychać już w tle. No, uśmiecham się, bo to piosenka niezwykła, artystka niezwykła i grupa też niezwykła. Shade, Cherish the Day. Ode mnie na koniec Jakub Lachowicz. Dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro we wrześniu o 16.00.

Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie. Po reklamie.

0: Autopromocja. Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
1: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
7: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: promocje skontowe Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

Dzień dobry, dobry wieczór. Maciek Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z. Jest 31 sierpnia 2026 roku. Godzina dokładnie jest 24:50. Po niej przywitałem was cudownym, fantastycznym utworem Limanes. Formacja Elthons, Oliva i Numu featuring Semblanzas del Rio Guapi w specjalnym remiksie Captain Planet. I tutaj od razu na początku, zanim pojawią się fantastyczne piosenki, covery w wykonaniu Michel Doncello i na przykład Lian Lahava, Cat Power i Cinti Arrivo, fenomenalna trójka już za moment, no to takie pytanie do moich kochanych słuchaczy i słuchaczek. Jeżeli byście chcieli przedłużyć sobie klimaty cytrynowe, taneczne, tylko trochę żywiej, to ja mam tą drugą wersję. Limones w remiksie specjalnym Nicodemusa. Więc jeżeli tylko byście chcieli, bardzo proszę kilka maili, ewentualnie postów na Facebooku pod... znaczy komentarze na Facebooku pod postem o tej audycji, to wtedy będę wiedział, że mogę wam puścić cudowną 6-minutową wersję tego utworu, który spowoduje, że jednak wakacje się przypomną. Ostatni dzień tych wakacji, tak ogólnie rzecz biorąc, bo wiadomo, że dla niektórych wakacje będą trwały jeszcze we wrześniu, w październiku, w listopadzie, ale niektórzy już do szkoły, do pracy, no i taka to jest sytuacja, więc jeżeli chcecie przynajmniej mentalnie poczuć się na Karaibach, no to zapraszam do korespondencji z moją skromną osobą. maciej.ulewicz@chiliz.pl, ewentualnie komentarze pod postem na Facebooku, na naszej stronie właśnie facebookowej, że chcemy tak, panie Maćku, chcemy bardzo, albo Maćku, to już jak wam się żywnie podoba. No to czekam. Jak będzie dużo, to zaprezentuję. Natomiast teraz, moi drodzy, moje drogie, ja tak świetnej wersji, takiego przeboju z lat 80. M People, pamiętacie taki zespół M People? Ja nie słyszałem dawno. Niby on jest blisko oryginału, ale jest daleko. Michel Doncello, no ale wiadomo, że po niej można spodziewać się rzeczywiście bardzo przewrotnych coverów, które znajdą się na jej nowej płycie, która za jakiś czas ukaże się na rynku. Michel Doncello ze specjalnymi zaproszonymi gośćmi, płyta o spolszczonym tytule Synonym. No i ja teraz zebrałem trzy utwory, które już są dostępne. Michel Doncello z Lian Lahava, jak ja kocham tę dziewczynę i chciałbym, żeby ona jak najszybciej już wydała kolejny album, bo od takiego jej oryginalnego albumu upłynęło dużo czasu. Później, no wiadomo, Human Leaky, Don't You Want Me with Cat Power i Knew You Were Waiting with Cynthia Erivo, czyli genialne covery w genialnych wykonaniach.

Amado słyszeliście w tym pierwszym utworze rewelacyjnej według mnie wersji świetnej piosenki Don't Look Any Further zespołu M People. Tutaj gościnnie wystąpiła Lian LaHavas z Michelle Doncello, kiedy Lian tak w tym momencie już tam pod koniec utworu powiedziała I love you, Michelle. I ja też mogę powiedzieć I love you, Michelle. Jesteś po prostu fenomenalna. Ty, która tworzysz tak niesamowite płyty, tak niezwykłe aranże. I tutaj, kiedy bierzesz się za piosenki popowe, tworzysz z nich małe arcydzieła. Ciekawy jestem, czy wy zgadzacie się ze mną w tej kwestii. Ja uważam, że te wersje są świetne. No bo jeżeli podchodzimy do ikon muzyki pop z lat 80. i w taki piękny, soulowo-jazzowy sposób przywracamy je ponownie, co zresztą okazuje się, że to były po prostu bardzo dobre piosenki, szczególnie New You Were Waiting i Don't Look Any Further. No ale Human League, ten wielki, no wszechświatowy można powiedzieć przebój zespołu Human League, tutaj Scott Power, również rewelacja. Ta płyta będzie świetna i tutaj oficjalnie chciałem ogłosić, że niniejszym, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, piosenka Don't Look Any Further staje się naszą piosenką września. Będę grał ją co każdą audycję, aż ją pokochacie miłością jedyną i niepowtarzalną. No ale chyba ja nie będę was musiał do tego namawiać. No przecież sami słyszeliście, jakie to dobro płynie z waszych głośników przed chwilą. I teraz też będzie dobro. Będzie dobro swingowe, będzie dobro eleganckie, krunerskie. No właśnie, pora na kolejne piosenki Zacka Azurego. Nasz kruner z TikToka nagrał, właśnie on ma kolejną piosenkę, a ja jej jeszcze nie mam. Mam nadzieję, że przyszły tydzień albo jeszcze w czwartek uda się zdobyć piosenkę o tytule Cirque albo Kirkę. Zresztą on w ogóle tak korzysta, widzę, z mitologii i z historii, bo mamy i Medusa, i mamy właśnie Kirkę. No i także mamy Kochane Kłamstwa, mamy Temptress. Jak przetłumaczyć Temptress, czyli taka princess, która wywołuje dużo temptations, ja bym to tak nazwał, prawda? Czyli taka uwodzicielka, tak można bym to przetłumaczyć? Czy zgadzacie się ze mną, że Temptress tłumaczymy jako uwodzicielkę, czyli albo kusicielkę wręcz? Tak, myślę, że to jedno i drugie też pasuje. No i później Cat and Mouse, Devil in Disguise, cudowne piosenki właśnie Zacka Azurego. No i widzę, że chyba rzeczywiście chcecie posłuchać nowej wersji Limones w specjalnym remiksie Nicodemusa. No tak, no wakacje i lato trzeba przedłużać bez względu na deszcze. Dobrze, to tutaj teraz nacisnę, żeby było pięknie.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

No i tak zakończył szybciutko. Tak pięknie śpiewa. Devil in Disguise, Cat Mouse, Temptress i wcześniej jeszcze Lovely Lies. To Zach Azuri, libańsko-amerykański kompozytor, wokalista i gitarzysta, no, który tworzy przepiękną retro muzykę właśnie w klimatach słynnych krunerów typu właśnie Frank Sinatra czy Nat King Cole. Ja uwielbiam te piosenki. Każda z nich ma przepiękną melodię, fantastyczną harmonię, świetnie to jest wszystko zaśpiewane, przeurocze teksty dotyczące miłości oczywiście i relacji międzyludzkich. Jak wy sądzicie? Czy wam się tak samo podoba jak mnie? No ja jeszcze wam nie mówiłem, że ja mam dzisiaj dla was bardzo, ale to bardzo dużo dobra, no bo w drugiej godzinie naszej audycji posłuchamy także cudownych interpretacji piosenek Billie Holiday w wykonaniu Candace Springs. Jej ostatnia płyta Lady in Satin, wydana w zeszłym roku, jakoś mi umknęła. Na szczęście teraz już ją mam. Jestem przeszczęśliwy i z wielką, ale to wielką przyjemnością zaprezentuję wam te, no naprawdę zjawiskowe wersje tych standardów, takich chociażby jak I'm a Fool to Want You, czy You Don't Know What Love Is. Przepiękne. No i oczywiście myślę, że to zelektryzuje bardzo wielu fanów. Nie tylko mojej audycji, ale po prostu tej artystki. Erykah Badu, drodzy państwo, Before the World Blows. Nowa płyta tej artystki jest już w Królewiczu i będzie w drugiej godzinie zaprezentowana w trzech utworach. Erykah Badu i, chciałem powiedzieć Michelle już była, Erykah Badu i The Alchemist. Trzy utwory z bardzo dobrej, zaskakującej nowej płyty królowej Erykah Badu. No a teraz, no ja oczywiście nie mogłem się powstrzymać, żeby ponownie nie zagrać przepięknej wersji, której nie znaliśmy od 20 lat, piosenki Tears Dry Amy Winehouse. Ona pojawiła się oczywiście w zeszłym Królewiczu, no ale to jest tak dobry utwór, no poza tym zbliża się 20-lecie premiery płyty Back to Black, no więc jak tu nie grać Amy Winehouse równie często jak piosenki Don't Look Any Further, która a także pojawi się już w najbliższy czwartek wraz z Amy Winehouse i oczywiście piosenką Limones. No i właśnie teraz taka trójka nas czeka. Tears Dry, Amy Winehouse. Nieznana wersja tego pięknego przeboju. Only When I Lose Myself to oczywiście ponownie Melanie Payne i zespół Nouvelle Vague w piosence formacji Depeche Mode. Pamiętam jak kiedyś jeden kolega mówił Deep Pitch Mood, ale to było wiele, wiele lat temu. No i tak, słuchacze zażyczyli sobie. Głos słuchaczy głosem spełnionym. Vox słuchacze, Vox ludu. Proszę bardzo, gramy. Tears Dry, Only When I Lose Myself i Limones.

0: Corazones son limones i arriba i abajo. No uwielbiam ten utwór, nie mogę się od niego uwolnić, w związku z tym bądźcie absolutnie pewni, bądźcie absolutnie pewne, że w najbliższym Królewiczu również pojawi się ta piosenka w jeszcze jednej wersji, tym razem chyba w oryginalnej, a może zaprezentuję od razu wszystkie trzy i będziemy się po prostu bawić doskonale, taki aperitif przed weekendem. Moi drodzy, moi drogie, zapraszam oczywiście na drugą godzinę audycji Królewicz, w której oprócz Misi Furtak wystąpi Eryka Badu i Candace Springs w repertuarze Billie Holiday, jak również kolejny utwór z najnowszej płyty amerykańskiego pianisty Shona Masona. Zapraszam bardzo gorąco i serdecznie. Jestem przekonany, że będziecie bardzo zadowoleni, będziecie bardzo zadowolone. W związku z tym zostańcie z nami. Teraz krótki blok reklamowy.
1: Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Ulewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.
1: 21.00 i 0... Nie, jeszcze raz. 21 i 13 sekund po niej to audycja Królewicz na antenie Radia Chili Z 31 sierpnia 2026 roku. Ostatni dzień lata? Nie, no takiego, załóżmy, co nam się w kalendarzach wyświetla. Piękny film skądinąd, polski klasyk, bardzo wam go polecam, jeżeli się na niego natkniecie. No i tak, druga godzina Królewicza. Do godziny 22 samo dobro. Będzie Candace Springs w repertuarze Billie Holiday. Będzie Sean Mason. Będzie Jan Harbeck. Będzie Misia Furtak. I będzie Eryka Badu. No więc będzie bardzo dobrze. Będzie trochę popowo-rockowo i alternatywnie, ponieważ już za chwilę trzy piosenki Misi Furtak z najnowszej płyty, która to płyta ukaże się naprawdę już stosunkowo niedługo i jestem przekonany, że Misia Furtak również niedługo nawiedzi nas na żywo, w związku z tym wypatrujcie, ta płyta jest bardzo dobra i już za moment właśnie trzy utwory z wielką przyjemnością z tej nowej płyty zaprezentuję. Dwa znacie, jeden taki no poniekąd najmocniejszy pojawi się jako numer drugi, będą to utwory Czuję, ten najnowszy, premiera dzisiejsza, można powiedzieć wczorajsza, piątkowa, Gdzie mój rytm, tak nazywa się ten utwór, i Drugi brzeg, który osobiście mnie bardzo, bardzo pasuje. No ciekawy jestem całej płyty, znamy już cztery utwory z tego albumu i jednocześnie przypominam, że to nie tylko Misia Furtak, ale przecież i Iza Kowalewska wyda nową płytę, i Maja Kleszcz wyda nową płytę, zespół No Limits wyda nową płytę, Monika Bożym wyda nową płytę, czyli artystki, które ja sobie tutaj w Królewiczu bardzo, ale to bardzo cenię. Oczywiście innych płyt też będzie bez liku, no ale zobaczymy, jakie one będą. Na pewno te artystki, które wymieniłem przed chwilą, pojawią się bez dwóch zdań. Chciałem jeszcze tak inaczej powiedzieć jakoś, ale nie wpadłem na to. maciej.ulewicz@chiliz.pl, adres mailowy, czekam cały czas cierpliwie na maile oceniające i komentujące te piękne utwory, które prezentuję. W związku z tym komentarze są wiadome. No i także pod postem o tej audycji dziękuję na Facebooku, dziękuję za te miłe sformułowania. Tak, te dźwięki są rzeczywiście piękne. Teraz będzie po polsku i trochę bardziej tak alternatywnie poprokowo.

I tak właśnie brzmi Misia Furtak z płyty, która już niedługo w całości, nie tylko na antenie Radia Chili Z, ale po prostu na rynku, myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobra płyta, jedna z lepszych płyt, jakie ukazały się w tym roku, no bo no niestety, moi drodzy, wrzesień, październik, listopad, grudzień, to aż się nie chce wierzyć, ale zostały tylko 4 miesiące do końca roku, a jak wiemy, czas płynie bardzo szybko. Tak szybko, że na przykład, proszę, 15 lat upłynęło od ostatniej płyty pani, która nazywa się Erykah Badu, New America Part 2 Return of the Ankh. Dokładnie. Premiera tej płyty miała miejsce w roku 2010 i od tamtej pory, mimo jakiegoś takiego mixtape'u, królowa nie wydała żadnego regularnego materiału. No i wreszcie mamy 28 sierpnia 2026 roku, czyli ile? 3 dni temu? 4 dni temu ukazała się najnowsza płyta Erykah Badu and the Alchemist Before the World Blows. Niesamowita współpraca Eryki Badu z The Alchemist. To jest taki amerykański hip-hopowy producent, znany z takich bardzo intensywnych, tłustych sampli. Płyta jest długa, płyta jest intrygująca, płyta jest niesamowita, można by wręcz powiedzieć. Są oczywiście także goście jak m.in. Thundercat, Steve Lacy czy Kamasi Washington, no ale jest ona. Jest ten głos, niezwykły głos Eryki Badu, właśnie pomieszany z takim, no, muzycznym światem alchemista. Podobno państwo długo się sobą interesowali, a ten materiał nagrywali przez półtora roku. Płyta jest dopracowana, płyta jest interesująca. No, wydajmy opinię, posłuchajmy wspólnie. Ja pamiętam, że jakiś czas temu zaprezentowałem utwór, który promował tę płytę. Była to piosenka, do której zresztą klip sama wyreżyserowała pani Erykah Badu. Ten utwór nazywał się Witch Doctor, a dzisiaj czekają nas premierowo następujące piosenki. Bardzo proszę, to będzie Crossfade, Love Me Not i Valentine. Ladies and Gentlemen, to jest absolutna premiera w radiu Chili Z. Erykah Badu i Alchemist z najnowszej płyty, trzy utwory: Crossfade, Love Me Not i Valentine. Ciekawy jestem, co o tym powiecie.

Don't look for my love, baby.

Klimkiewicz w Chili Z.

0: long Valentine.
1: Valentine. No, pięknie. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Po 15 latach Erykah Badu dostarcza nam nowy album wraz z panem Alchemistem, amerykańskim producentem hip-hopowym. No i słyszycie, jak to brzmi. Ja nie mam uwag, a wręcz odwrotnie, bardzo podobają mi się te piosenki i jestem nimi po prostu zauroczony. Crossfade, Love Me Not i Valentine, Before the Words Blow. Tak nazywa się ten album, który oczywiście również pojawi się w najbliższym Królewiczu. No i teraz? I teraz przechodzimy do jazzu, przechodzimy do The Great American Songbook, przechodzimy do nagrań klasyków w wersji orkiestrowej, do piosenek z repertuaru Billie Holiday, do piosenek z, można powiedzieć, od takiego jednego specjalnego albumu, który nazywał się Lady in Satin. I nawet okładka tej płyty odnosi się do oryginału. W zeszłym roku ten piękny album z portugalską orkiestrą, która nazywa się Orkiestra Clássica de Espinho, nagrała Candace Springs. Fantastyczna soulowa wokalistka, która na swoim koncie ma no, kilka znakomitych płyt. Przypomnę Soul Eyes, Indigo, no, The Woman Who Raised Me, którą grałem bardzo, bardzo często. Także My Name is Sheba, ostatnia Run Your Race z roku 2024, taki kameralny, głównie z fortepianem, jazzowy album. No i mamy teraz, od zeszłego roku, zorientowałem się po roku prawie, Lady in Satin. Cudowna, naprawdę cudowna płyta, nagrana w ciągu dwóch nocy w Auditorio de Espinho Academia, na Akademii Espinho w Portugalii. No i właśnie towarzyszy artystce orkiestra. Płyta zawiera fantastyczne, naprawdę fantastyczne utwory właśnie z The Great American Songbook, swego czasu zaśpiewane przez Billie Holiday. No i można tutaj powiedzieć, że Candace Springs robi dobrze takim swoim dwóm artystycznym pragnieniom, tak jak zresztą napisał jeden z krytyków. Mówimy tutaj, że z jednej strony oddaje hołd muzyczny wielkiej Billie Holiday, a z drugiej strony nagrywa płytę z dużą, wielką portugalską orkiestrą. No i brzmi to następująco. Posłuchajcie, moi drodzy, genialne, przepiękne wersje utworów, które są nam przecież doskonale znane, ale jednak troszeczkę inaczej teraz brzmią. Bardzo proszę, You've Changed, You Don't Know What Love Is. Jest to po prostu przepiękny, przepiękny cover, fantastyczna wersja. No i jeszcze jeden utwór, który nazywa się I'm a Fool to Want You. Mam nadzieję, że będziecie pod równie intensywnym wrażeniem jako i ja. Zrobi się lirycznie, zrobi się aksamitnie, nie, powiedziałbym, że zrobi się wręcz satynowo muzycznie. Posłuchajmy. Niech będzie Candace Springs w piosenkach Billie Holiday. You've Changed, You Don't Know What Love Is i I'm a Fool to Want You.

Prawda, że piękne interpretacje. Prawda, że fantastyczne, klasyczne aranżacje. Że ta orkiestra brzmi zjawiskowo. Że głos Candace Springs absolutnie z wielkim poszanowaniem dla oryginału, dla Billie Holiday. A śpiewa po prostu przepięknie. No i tak właśnie mi się skojarzyło z satyną. Jeżeli możemy porównywać dźwięki do materiału, do tego, no wiadomo, dźwięki się słyszy, materiału się dotyka i widzimy, jak on pracuje czasami. No, myślę, że właśnie głos Candace Springs to jest właśnie taka cudowna, delikatna, nie szeleszcząca właśnie, a taka otulająca satyna. Chłodna, a jednocześnie bardzo intensywna. Lady in Satin to jak na razie ostatni album Candace Springs, tej amerykańskiej wokalistki, która nagrała tę płytę w zeszłym roku. Znaczy nagrała wcześniej, ale wydała ją w zeszłym roku z portugalską orkiestrą. Przepiękna płyta, zawiera kilkanaście utworów, w związku z tym bądźcie przekonani, że czy wiedzcie o tym, że na pewno również w przyszłym Królewiczu ta płyta się pojawi, ponieważ jest to dla mnie nowość. No obudziłem się po roku, ale better late than never. No i teraz mogę tylko powiedzieć, że zbliża się wielkimi kroki również najnowsza premiera płyty amerykańskiego pianisty i kompozytora Shauna Masona. I zanim sięgnę po jego dyskografię taką i poprzednie płyty, już chciałbym na początku zapoznać was z nowymi rzeczami. Gram przedpremierowo, moi drodzy. To jest niesamowite, że mogę przed premierą zagrać tak pojedyncze utwory. This or That, tak nazywa się ten utwór. Bardzo proszę, dla słuchaczek i słuchaczy Radia, czyli Z.

0: Lipca, pierwsze 49 i 50 sekund po niej to audycja Królewicz na antenie Radia Chili Z i z dużą przyjemnością odpowiadam na pytania, które się pojawiają. Cóż to za piękny jazzik? Tak, rzeczywiście ten jazzik jest fantastyczny. Uwielbiam od jakiegoś czasu. Jest to nowy artysta dla mnie, aczkolwiek wcześniej wydał dwie płyty. 2023 i 2025 bodajże. Artysta to amerykański kompozytor i pianista, który nazywa się Sean Mason i ja właśnie przedpremierowo zagrałem utwór z jego najnowszej płyty, która ukaże się w połowie września i ten utwór nazywa się This or That. Zapamiętajcie ten tytuł, zapamiętajcie tę nazwę, to nazwisko Sean Mason, uroczy, bezpretensjonalny jazz. I przy takim zresztą zostaniemy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ja będę się powoli z wami żegnał. No nie mogłem się powstrzymać, żeby Zach Azuri, nasz uroczy i przystojny crooner z TikToka, nie pojawił się ponownie w piosence Voodoo. A zakończymy duńskim jazzem, też bardzo klasycznie i pięknie brzmiącym, Jan Harbeck Quartet ze swojej ostatniej płyty Conversation i utwór kończący ten album zatytułowany Arena. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Życzę wam absolutnie bezpiecznej, ciepłej, spokojnej nocy. My słyszymy się w najbliższy czwartek, oczywiście o godzinie 20, ale bądźcie z Radiem Chili Z 24 godziny na dobę. Dziękuję wam serdecznie. Zach Azuri, Jan Harbeck i Maciej Kulewicz mówią wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia w najbliższy czwartek.
1: Królewicz w Chili Z. Thank you.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Georgia Smith w nowej tanecznej odsłonie. Muzyczna podróż pełna klubowej energii, za którą kryją się osobiste teksty o bliskości, relacjach, stracie i emocjonalnych konsekwencjach podejmowanych decyzji. Georgia Smith, What Are The Odds? Do wysłuchania utworów z trzeciej płyty w dorobku brytyjskiej wokalistki zapraszam do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Bartek Winczewski.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

0: like a rock, like a rock, like a rock.
1: Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.